0: masz helu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

0: Dzisiaj na bialskich termometrach spodziewamy się zobaczyć maksymalnie 24 stopnie, czyli zapowiada się najcieplejszy dzień tego tygodnia. No i warto z tego korzystać, bo przez cały dzień będzie nie dość, że ciepło, to i bardzo słonecznie, wiatr symboliczny i dopiero w drugiej połowie dnia nad Białą Podlaską pojawi się nieco więcej chmur, ale nie tych deszczowych. A warto korzystać chociażby w ramach spacerów, bo jutro już tylko 16 stopni i opady deszczu przez cały dzień w Białej się szykują.
1: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Orlen miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych na wenezuelskiej ropie. Financial Times opisał transakcję z czasów, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Szwajcarska spółka Orlenu zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa nie dotarła, a pieniędzy do dziś nie udało się odzyskać.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
3: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiSu. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiew. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że znaleziony w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona.
4: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Służby wykluczyły materiały chemiczne, biologiczne i promieniowanie. Teraz sprawdzają, czy w dronie nie było materiałów wybuchowych. Tymczasem nad Litwą pojawił się kolejny rosyjski dron. Został on zestrzelony przez myśliwce NATO. 4 zwycięstwa bez straty seta. Polacy idą jak burza w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-0. Tym samym zostali liderami grupy B.
5: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
6: Tak będzie do końca.
7: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
1: Mówią kibice, a dziś ostatni grupowy mecz podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarią.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
1: Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2. Decydujący gol padł dopiero w 103 minucie. Damian Michalski dał Zagłębiu zwycięstwo. Dla Rakowa to już 7. porażka w tym sezonie Ekstraklasy. Polonia Bytom z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski. Pierwszoligowiec jako ostatni zapewnił sobie miejsce w kolejnej rundzie. W zaległym meczu drugiej rundy pokonał rezerwę Widzewa Łódź 2-1. Losowanie 1/16 finału odbędzie się jutro.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Nie myl mi tu, łapy mi tu wkładasz, zostaw mnie te...
11: Co ty tam krzyczysz z zawodu?
10: Bo mnie dotyka.
12: Tak czy inaczej, chciałem powiedzieć...
10: Z samego rana mnie dotyka.
11: Ja cię nie widzę.
10: Inaczej, wytłumaczę słuchaczom. Nie kobieta mnie dotyka, tylko ja żąbek, a mamy w studiu kobietę i wolałbym, żeby jednak to kobieta.
12: Ja ci się dotknęła.
10: Zalejcie się miejscami.
11: Za daleko mnie posadziliście.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: A ja chciałem powiedzieć po prostu, kto ma szansę teraz przelecieć nad Litwą, no.
10: Kto ma szansę przelecieć?
12: Na przykład samolot z Wilna do Sztokholmu.
10: Okej.
12: Tam jest parę osób na pokładzie. Zawsze jest szansa, żeby przelecieć nad Litwą.
10: Przelecieć nad Litwą. Się.
11: O to chodziło. Jest 6 rano.
10: Uważaj, bo
12: a o 6 rano to nie można przelecieć się nad Litwą?
10: Nad Litwą można. Tylko trzeba uważać, żeby jak ten dron nie...
12: Spaść
10: nie opadło ci nic z rana. No.

0: 9 minut po 6. Witamy młodą.
1: Dziękuję.
0: Młodą część tego poranka.
1: Dziękuję.
0: I to wcale nie jesteś ty.
1: A.
0: Chociaż tak.
2: Ja się nie odzywam.
0: A przepraszam.
2: Wyłączony.
0: Przepraszam, siła przyzwyczajeń. Ale muszą nam to pozmieniać. To nie może tak być, że te guziczki są tak daleko od siebie.
2: Tak, na skargę dzisiaj. Bardzo dobrze.
0: Tak,
2: od razu.
0: Tak. Nie, no dobra, moja wina, przepraszam. Przedstaw się ładnie, kobietko.
2: Antonina Van Dessel, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kobieto. Tak powinienem powiedzieć. Powiedziałem kobietko. Nie obrażasz się.
2: Nie, nie obrażam, no bo to jeszcze że znaczy, że jestem młoda, nie? No. Więc dobrze.
0: W tamtym tygodniu byłaś z tym drugim oto jegomościem. I mam nadzieję, że się nie przestraszyłaś.
2: Właśnie on jest jakiś obrażony dzisiaj.
1: Ja to jest. Tak, ja się dzisiaj obraziłem, bo po prostu mnie nie słuchacie i idę sobie na kawę sobie.
0: Dobrze,
1: pójdę.
0: To teraz cię posłuchamy. Chcesz coś powiedzieć?
1: Teraz nie mam, akurat teraz nie mam nic do powiedzenia.
0: A ja mam coś do powiedzenia.
2: No, dawaj.
0: Dzisiaj na przykład jechałem taksówką do pracy.
1: Tak?
0: I miałem wrażenie, że jadę z kimś, kogo znam. W sensie, że.
2: A kto to był?
0: No, znajomy. Wydaje mi się, że to był ktoś bardzo podobny do tego mojego znajomego. I jakby jest.
1: Myślałem,
0: że jadę z kimś, kogo znam.
2: I zapytałeś?
0: Ale nie zapytałem, jakby na sam koniec tak jakby też wrażenie, że jednak nie. Jakbym zapytał, to by się okazało, że to nie jest on.
1: To by się dużo rzeczy ostatnio wydaje, powiem ci, wiesz? Wydaje ci się,
0: nie wydaje
1: fajny,
0: mi się dużo.
1: Wydaje
0: nie.
1: ci się, że cię dzisiaj zmacałem.
2: Że włączyłeś mikrofon. Nie.
1: Wydaje ci się, że włączyłeś mikrofon koleżance właśnie. Dużo rzeczy ci się wydaje, no, mój drogi.
0: Nie wydaje mi się dużo, bo już wydałem wszystko z wypłaty. I nie wydaje dużo.
1: Posłuchajcie, 7268-26826 to jest ten czas, kiedy nam się nie wydaje, że włączamy linię. Mamy to?
0: Mamy to.
1: Nie wydaje ci się, że włączyłeś?
0: Wydaje mi się, że jeszcze nie włączyłem.
1: No to dobrze, to czekamy
2: to
1: w takim razie.
2: Człowieku.
1: Czekamy na telefony od was, co wam się dzisiaj z rana wydaje, dajcie znać. 7268-26826 albo Messenger. Wydaje wam się coś?
0: Wydaje wam się coś?
2: Że słuchacze będą dzwonić i pisać.
0: A mi się wydaje i tu jest 99% pewności, że zaraz polecą elektryczne gitary.
3: SK2.
1: Jaki cwaniak się ubezpieczył 1%.
2: Czytać umie ze zrozumieniem.
1: Myślał, że Maryla Rodowicz.
0: Jakbym nie trafił w guzik.

0: To była Roxy Fabst na szeroką wodę.
1: Na szeroką wodę, hej! Po góralsku troszeczkę tak, takie zacięcie.
2: A woda jest jakaś w górach?
0: No strumeczków, mało potoki.
1: Bystrych płynie, nie znasz tych piosenek, hej, hej.
2: Morskie oko jest
1: na przykład, tak. No Dawid, cześć Dawidzie.
3: Siemanko, dzień dobry, cześć.
1: 18 po 6 i ty, Dawid, zwarty, gotowy i coś już ci się wydaje, co?
2: Co ci się wydało
3: tak,
2: ostatnio?
3: Już mi się właśnie bardzo dużo wydało. Wydało mi się dużo gotówki na paliwko.
1: Poczekaj! Ile litrów?
3: 49.
1: To na biednego nie trafiło.
3: To jest pod korek do pełna szło.
2: To jest Dawid czy książę z Dubaju.
1: Ale czekaj, 49, 50-litrowy tak. Zbiornik, to duży zbiornik masz.
3: Co? Taki średni.
2: Ale co, na rezerwie się jeździło troszkę, co?
3: No, już zaświeciła się właśnie i tak.
1: No, ale mi się wydaje, Dawidzie, że przed tobą teraz szeroka, długa droga.
2: Tak.
3: Szeroka, długa droga do domu.
1: Do domu.
0: A mi się wydaje, że na grzyby.
3: To też jest dobry pomysł.
1: Dużo
2: wiesz,
1: teraz.
2: Można płacić grzyby z tankowaniem?
1: Wszystko.
2: No, prawda?
1: Tankowanie, grzyby, narkotyki twarde, narkotyki miękkie.
2: Oczywiście.
0: I hot dog na deser.
3: Posłuchaj. Nic takich rzeczy, absolutnie.
2: No to Dawid, to w takim razie, żeby ci się dobrze wydawało na cały kolejny tydzień, dzień i tak dalej, no to od nas prezenty lecą do ciebie.
1: Wszystkiego dobrego, Dawidku. Jedź, jak masz bank pełny.
0: Szerokości, przyczepności.
1: Właśnie.
2: A co wam się wydaje? Dajcie znać 7268 26 26 26 albo Messenger. Dzisiaj te wasze wydawanki pojawiają się na antenie Radia SK2.

0: No i pięknie gramy wam w Radiu SK2 Mafia, imię deszczu. Oby dzisiaj bez deszczu.
1: Godzinkę mamy 6:26. Pora na co? Na co pora? Zaszeleśmy.
2: Na kolorową gazetę.
1: Tak. I kto jest na pierwszym zdjęciu? Dzisiaj na pierwszym zdjęciu prasy jest prezydent i prezydentowa.
0: Dobrze rozpoznajesz.
1: I teraz uwaga, jest zagadka, bo kto to mówi? Bo jest na zdjęciu prezydent i prezydentowa. Tak. Uwaga, to ja trzymam kasę i płacę rachunki.
2: Naród.
3: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują Cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pssse.arp.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: I po reklamie.
14: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Dzisiaj w końcu ciepło w Białej Podlaskiej i to tak naprawdę, bo 24 stopnie mamy zobaczyć na bielskich termometrach w najcieplejszym momencie dzisiejszego dnia. Do tego słuszna dawka promieni słonecznych, mało chmur przez cały dzień, no i co najważniejsze, bardzo słaby wiatr, który nie będzie nam przeszkadzał. Ale niestety taka pogoda długo się nie utrzyma, bo jutro w Białej już co najwyżej 16 stopni i większość jutrzejszego dnia zapowiada się deszczowo.
15: Minęła 6.30. Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Nowe sankcje na Rosję coraz bliżej. Amerykańska Izba Reprezentantów zrobiła kolejny krok w sprawie ustawy. Przepisy zakładają cła do 100% na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz. 19 pięter w górę bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą musieli wbiec na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb.
16: Starty zawodników będą odbywały się co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo.
15: Mówi nadkomisarz Jakub Marcinczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi. Polscy siatkarze nie dali szans Ukrainie. Biało-czerwoni pokonali rywali 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili Ukraińcom zdobyć zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej Polacy są już pewni pierwszego miejsca w grupie. W ostatnim meczu dzisiaj zmierzą się z gospodarzami turnieju, czyli Bułgarią.

0: szynka, kabanos, salceson, pasztetowa.
1: Znowu głodny?
0: To wszystko kojarzy mi się ze słowem prima ballerina.
2: Okej.
0: Mamy 21 minut do godziny 7, moi drodzy. Czas chwycić za ścierę, szmatę, czy co tam macie pod ręką i trochę odkurzyć. Kącik odkurzający przed nami.
2: To czasami odkurzamy internet, czasami nagłówki z telewizji, czasami prasę. Różnie bywa. Dzisiaj rok 2005.
1: Policja wycofuje z użytku 1500 alkomatów typu Lion, bo nie mają certyfikatów. Teraz policjanci, łapiąc nietrzeźwych kierowców, będą musieli posługiwać się swoimi nieatestowanymi nosami.
0: Tak pisał Super Express 16 września 2005 roku.
2: Ale zwróćcie uwagę właśnie, że to było dawno temu i kiedyś policjant to był gość, nie? Taki, można powiedzieć, nawet prawdziwy sommelier. Łapie kierowcę, kierowca dmucha, a funkcjonariusz co?
3: Bardzo dobry rocznik. Nasłonecznione kartofliska południowej Małopolski. Raczej lewa strona Wisły. Czuję w tym porządną góralską rękę. Wisła 2.

0: No. To jest taki utwór, który się nazywa Raz po raz. Każdy
1: Kto
0: wie?
1: Chodzi bokiem. I to jest obiegowy tytuł. Kto chodzi bokiem?
2: Jak ty ładnie śpiewasz.
1: A, la, la, la, la.
0: Panie przodem.
1: To zmruczenie, moja droga. To zmruczenie.
0: Murmurando tak zwane.
1: Tak, mrururando.
2: Mruczando.
1: Dobra, nieważne.
0: Chciałem powiedzieć, że mamy 16 września, ale chciałem też powiedzieć, że mamy 10 do 7.
1: A ja chciałem powiedzieć, że są głosóweczki na Messengerę.
3: Cześć wszystkim. Mi się wydaje, że dzisiaj będzie piękny dzień, ponieważ wstaje słońce. Miłego dnia, pozdrawiam całe Radio SK, wszystkich słuchaczy, do usłyszenia.
1: To była Kasia, do usłyszenia.
0: A mnie się wydaje, że to słońce to jest mocno przereklamowane, bo przecież prawdziwa gwiazda wstaje po południu, a nie rano, prawda?
2: A ja wstałam już.
1: Proszę bardzo. Przez skromność nie zaprzeczy nawet, nie? Dobrze, słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o tym, co nam się wydaje i mamy kolejny głos w tej sprawie.
4: Dzień dobry, ja sprawie tych wydawanek, bo ostatnio wydał 20 zł na tosty wczoraj. Wydało mi się 20 zł.
0: 20 zł na tosty?
1: Ale czy to nie za dużo?
2: Jakieś na tosty.
1: Ale to były tosty z gwiazdką Michelin.
0: Chyba coś czuję. Tosty w cenę tostra.
1: A może to były tosty na stacji benzynowej koło hurtowni Michelin.
0: Tostry ze srem. Dobrze, lećmy dalej. 8 minut już mamy. To tak
1: Łosiem. Ale jeszcze Rysiek. Mogę Rysia. Rysio, słuchamy.
5: No, wydaje mi się, że dzisiaj że jest piątek i czas zacząć weekend.
1: Weekend już można zacząć.
0: Ale Ryszard, ty wiesz,
2: taki zespół jest.
0: Piątek dopiero za dwa dni.
1: Dzisiaj jest środa.
0: No ale kto powiedział, że w środę nie można zacząć weekendu,
2: piątek,
0: nie?
2: Piątek,
1: to jest o wydawaniu i o nierozdrabnianiu się. Dziękuję. SK2. Widzisz? Rysiek się nie rozdrabnia.
0: No. To co? Zaczynamy teraz obcowanie z najlepszą polską muzyką. Ona teraz.
1: Ona.
2: I koła czasu.
0: Ona to jest!
1: Śpiewaj, Antonino.
2: mogę.

0: się.
1: U nas nic się nie burzy, u nas dopiero się tworzy poranek. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy razem z nami. 4 minuty zostały do 7, wtedy najświeższa porcja newsów.
2: A w tych newsach bardzo dużo świeżych newsów.
1: Tylko tyle? Nic nie zdradzisz?
2: A dlaczego mam coś zdradzać?
0: No powiedz.
1: No powiem.
2: Nie zdradzam.
1: Nie dzisiaj o tym wydawaniu mówimy.
2: Ja przysięgałem miłość, wierność i uczciwość.
1: Newsową.
2: Newsową.
1: Więc bądźcie z nami. Dziękuję. Eska.

0: Od 30 lat.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: I po reklamie.
11: Wjeżdżając teraz do centrum Białej Podlaskiej, będziecie musieli chwilę odstać na Grunwaldzkiej, dalej na Piłsudskiego, przed skrzyżowaniem z Artyleryjską, a wjeżdżając do centrum od wschodniej części miasta, no to tradycyjnie poczekacie przed skrzyżowaniem Brzeskiej z Jana Pawła II. Termometry bialskie mają nam dzisiaj pokazać 24 stopnie, czyli szykuje się najcieplejszy dzień tego tygodnia. Dużo słońca do samego końca środy, a jutro już niestety deszczowo.
12: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sejm ponownie zajmie się dziś podatkiem dla koncernów paliwowych. Rząd chce, by firmy oddały część swoich nadmiarowych zysków. Pieniądze miałyby sfinansować program CPN. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
14: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
13: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
12: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Boguski w Polsat News stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę dla 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze wyjście z więzienia dopiero po 35 latach. Wcześniej sąd skazał go na 25 lat więzienia, mówi sędzia Henryk Komisarski.
15: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, że chciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
12: A przypomnijmy, mężczyzna w grudniu 2022 roku pod domem byłej partnerki zostawił bombę. Ładunek wybuchł, gdy kobieta otworzyła paczkę. Ona i dwoje dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Więcej leków z refundacją od 1 października. Na liście znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu raka. Refundowane będą też terapie dla pacjentów z ciężką postacią choroby leśniowskiego Krona.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: SK2 Sport.
12: Polscy siatkarze nie do zatrzymania. Biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-0. To ich czwarta wygrana w turnieju. Najwięcej, 20 punktów, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś Polacy kończą fazę grupową meczem z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. Lider Ekstraklasy pokonał Koronę Kielce 2-0. Przewaga Górnika nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim meczu Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Dzisiaj podczas prowadzenia porannego programu jest z nami w studio żeński pierwiastek. Proszę się przedstawić.
17: Ach, to ja, Antonina Van Dessel.
0: Dzień dobry.
18: A dlaczego tylko jeden pierwiastek żeński?
17: No właśnie tak zastanawiałam się, dlaczego...
18: Dlaczego tego?
0: A co?
18: Ja też kiedyś byłem uwięziony w ciele kobiety.
0: O tego koledze akurat nie wiedziałem.
18: A, tak, a później się urodziłem.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: A sam wyszedłeś, czy cię wyciągali?
17: Nie, i się obudziłeś z tego snu.
0: Ale bo patrząc na twoje rozmiary, to chyba cię wyciągali.
18: Jestem wypchnięty.
17: Zakleszczył

0: No ja nie wiem.
1: Jak świat wygląda nocą? No i ciemno jest, no to co to jest zobaczyć, prawda?
0: Tak, tak. Dobrze, że potem...
1: Dobrze, że wyśpiewali nam, jak świat wygląda nocą, bo bym nie wiedział.
0: Nie wiedziałbym.
1: Nie wiedziałbym.
2: Wtedy a chcecie zobaczyć, jak świat wyglądał na Hyroxie?
1: Ojej, no i teraz posłuchajcie, to jest ta chwila, to jest ta chwila, kiedy z pięknych ust popłyną takie rzeczy.
2: Ale to nic złego, co ludzkie, ale nie jest mi
0: obce. To akurat tej historii nie z ust płynęło, wiesz?
2: Słuchajcie, przeczytałam,
1: że... Z uśmiechu pionowego, no dobra, mów, o no, co chodzi?
2: Są takie momenty w sporcie, kiedy człowiek powinien powiedzieć, dobra, koniec, zdrowie jest najważniejsze. Ale nie Joanna Wietrzyk, australijska zawodniczka Hyroxa. Jak nie wiecie, co to jest, ja wam szybko powiem. To jest taki międzynarodowy wyścig sprawnościowy, określony jako maraton
1: biegają,
2: fitnessu.
1: Biegają, tak?
0: Biegają.
2: No ja wiem,
0: biegają,
2: że wam to obcy, biegają, no ale to wam biegają. Tylko powiem, możecie kiedyś wziąć udział. Biegają. No i ta zawodniczka podczas zawodów w Pekinie dostała silnej biegunki.
1: No jak biegają, to musiała dostać biegunki,
0: biegunki,
1: prawda?
0: To jest,
1: się
0: to jest logiczne.
1: Prawda? To jest, oczywiście, to jest logiczne jak konstrukcja strzepa.
0: Tylko, że nie, jeszcze nie, nie wszystko... Poczekajcie, no bo no, ona... No. To nie jest tak, że dostała, że o, koniec historii, nie?
1: No, no.
0: No bo ona dalej biegła.
1: I dobiegła?
0: I są...
2: Dobiegła. Tak, pokonała, nie, tam, pokonała 151 rywalek.
0: Znaczy, rywalki pokonała, biegunki nie pokonała akurat.
2: Leki są na to. To jest węgiel,
1: tu,
2: węgiel.
1: Posłuchajcie, tu
0: są
1: jest taki,
0: filmiki w internecie, możecie zobaczyć.
1: Jest polecamy. Taki apel do sędziów w takim razie. Ją powinni zdyskwalifikować.
0: Nie.
1: Za, powinni ją zdyskwalifikować za doping po
0: za
1: prostu.
0: Za doping?
1: Ja doskonale wiem z doświadczenia, że człowiek w takim stanie dostaje takiej szybkości, że nie tylko Hyroxa wygra, ale i za dwa maratony. SK

0: 18 minut po godzinie 7. To był oczywiście Marcin Rodzynek, nie mylić z Rodzynkiem, bo to jest inny.
1: Ja dzisiaj jestem Rodzynkiem.
0: Tak, Rodzynek to dzisiaj jest Antonina.
2: Niedobrze, to niedobrze.
0: Jak jest błogosławiony między niewiastami, to Antonina będzie...
2: Między bestiami.
0: Piękną między bestiami. Coś w tym stylu. O, widzisz, jaki ci komplement zrobiłem.
1: No, naprawdę, ja
2: chciałem o tych rodzynkach powiedzieć, że kto lubi rodzynki na przykład, nie? W serniku. Nikt.
1: Ja.
0: Ja też lubię.
1: Aj, masz 2-1!
0: Dobra, teraz o czym innym. Antoninka, znasz się na tym? Piłce nożnej?
1: Nie znam się, ale przeczytałam, wiecie, czasem jak się bawić, to się bawić.
0: Czekaj,
1: tu rozwalić krzesło.
0: Poczekaj. Przeczytałaś, co to jest spalony? Przeczytałaś?
1: Ja nie wiem, co to jest spalony. Jest challenge spalony na przykład.
0: A wiesz, co to jest pijany w piłce nożnej?
1: Nie, tam nie wolno pić
2: alkoholu. No właśnie. Możesz być albo spalony, albo pijany,
0: no
2: prawda?
0: No na przykład jest na przykład taka B-klasa sobie gra. Wiesz, co to jest B-klasa?
1: Druga klasa gorsza.
0: No, to jest moja droga. Jest pierwsza, klasa, pierwsza liga, druga, trzecia, czwarta. Okręgówka, klasa A, klasa B. To jest gdzieś siódma, ósma liga mistrzów.
2: Niektóre dzieci mogłyby się teraz obrazić. Te, które chodzą do pierwszej B na przykład,
0: na
2: nie?
0: Na przykład, no.
2: Nie obrażajcie się, B nie jest co do gorsza.
0: To jest niski poziom rozgrywkowy w Polsce. Klasa B. Taki jeden z pierwszych, lecąc od tyłu. I był taki mecz, Rędzinianka, Wojaszówka i Piastowia, miejsce Piastowe, tak się nazywają dwa kluby, i przerwanie zostało spotkane, bo arbiter miał prawie 2 promile w organizmie.
2: No, był pierwszy sędzia, który nie gwizdał na karniaczki.
3: SK2

0: No to hop, no to siup. 25 po 7 emigranci w radiu SK2.
1: Słuchajcie, przeczytałam newsa, że Holendrzy dostali zielone światło na produkcję, uwaga, uwaga, latającego samochodu.
0: Samochodu latającego, nawet są już pierwsze zamówienia, straż pożarna, wojsko i policja chce takie samochody.
2: To jak policja kupi sobie taki latający samochód, to gwarantuję wam, że każdy dostanie mandat z góry.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
9: I po reklamie.
10: Wracamy na Bielskie ulice. Przed skrzyżowaniem Jana Pawła II z Brzeską będziecie musieli chwilę odstać. Duży ruch cały czas na przebudowywanej Janowskiej, ale także niedaleko na Terebelskiej. No i w ścisłym centrum miasta będziecie musieli odstać chwilę na Zamkowej oraz na ulicy Narutowicza. W prognozach pogody dzisiaj dużo słońca przez całą środę. 24 stopnie maksymalnie na termometrach, ale niestety taka pogoda długo się nie utrzyma, bo jutro już deszcz i 16 stopni.
11: Pascal.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Poważne utrudnienia na kolei w Śląskiem. Od 3 rano nie działa zasilanie urządzeń sterujących ruchem pociągów. Awaria jest po stronie PKP PLK.
13: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
12: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Awaria może potrwać, powodować opóźnienia i odwołania pociągów w całym województwie. Aktualne informacje o opóźnieniach podawane są na stronie internetowej przewoźnika. Ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Chodzi o odwołanie Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Do referendum potrzeba 130 tysięcy podpisów, a zbiórka potrwa do 28 września.

0: Taka niezdecydowana, no taka niezdecydowana. A ja jak mówię, że chcę się cofnąć, to się cofam. Cofamy się.
1: W rozwoju?
0: Do tyłu. Cofamy się do tyłu.
1: Do przodu się nie da.
0: Nie da się do przodu, dlatego cofamy się do tyłu. Po Bożemu, 2006 rok, kącik odkurzający. Sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, a konkretnie w jednej.
1: W jednej, tak. Mamy jedną gazetkę. Masz, Antoninka?
2: Mam, jesteś, znalazłam tę gazetę. Odkopałam się, tak jest. W Tatrach gwałtownie wzrasta moda na turystykę ekstremalną. Coraz więcej osób szuka potężnej dawki adrenaliny poza wyznaczonym szlakiem turystycznym, a nawet ponad Tatrami. Na to zjawisko z niepokojem patrzą przyrodnicy.
0: No, tak pisała Gazeta Krakowska. 16 września 2006 roku, dawno temu, dawno.
1: Poczekaj, ty byłeś w tym sezonie w górach, nie?
2: Przyrodnikiem, przyrodnikiem.
1: Bo ja mam wrażenie, że ta moda trwa do dziś. Jesteś w stanie to potwierdzić? No, że na tym ekstremalna turystyka w Tatrach.
0: O, stary, 1000 metrów szedłem chyba z pół dnia albo i za dwa.
1: I to jest ekstremalne?
0: To jest ekstremalne.
1: A widziałeś kogoś w japonkach?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, jeszcze
1: bo to
0: nie.
1: Jest bardziej ekstremalne. Ja widziałem kiedyś kogoś w japonkach.
2: To byłam ja.
1: A nie miałeś przy sobie czteropaka?
0: Nie miałem jeszcze.
1: A byli tacy, co mieli. To też jest ekstremalne. 2.

0: Myślowici sprzedawcy marzeń, u nas w kraju jest pięknie. Czasem się mówi, że jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, prawda? Ale okazuje się, że dużo też złota mamy nie tylko w zasobach, bo na przykład Mikołajowice jest taka miejscowość w Polsce i tam są duże zasoby złota. Chcą tam wybudować kopalnie złota, ale mieszkańcy się sprzeciwiają.
1: Dlaczego?
0: Bo nie chcą tych wszystkich koparek, tego wszystkiego, żeby tam budowa była kopalni. Chcą mieć święty spokój i z tego powodu mieszkańcy Mikołajowic głośno protestują.
2: No ale przecież milczenie jest złotem.
1: Tak, moja droga, ale nie wiem, czy zauważyłaś, co Dawid powiedział. Oni złota nie chcą.
2: No dobra, no to gdzie jest złoty środek?
1: Głęboko pod Mikołajowicami.
2: No to jak zaczną kopać, to będzie okej?
1: Nie wiem, ale nie ma tego złego, co by na złoto nie wyszło.
3: Szóstka, dwa.

0: Sara James, Somebody. A Sara James ostatnio była w Portugalii.
1: Portugalii?
0: Tak wypoczywała, no, na słoneczku.
2: To jest miasto na P. Miasto.
1: Nie, państwo.
0: I już, o, kojarzy ci się dobrze, dobrze.
1: Dobrze, ty, ale wiemy, że Jarząbek, inaczej. Jakbyście stanęli w szranki z Jarząbkiem w państwach miastach, to macie wygraną w kieszeni.
2: Miasto, poczekaj, sprawdzę.
1: Tak, wygraną macie w kieszeni, ale nie wiemy, kto dzisiaj zagra, to zależy od was. My tylko powiemy, że w państwa miasta gramy po 8. 726-826-826 SMS-owo pod tym numerem można się zgłaszać. Albo na Messengerze, tam pamiętajcie, bo nie robicie tego, nie wszyscy to robią. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze, jeśli chcecie zagrać. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie zgłoszeniowe, które dzisiaj kto chce wymyślić, ręka w górę.
2: Dobrze, ja wymyślę, bo mnie to zaskoczyło na przykład. Nie Portugalia to nie miasto, ale państwo. Jednak nie ma takiego miasta jak Portugalia.
0: Nie wiedziałeś.
1: Tak samo jak nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój,
2: oczywiście.
1: Czego jeszcze u was na przykład nie ma? Ja proponuję takie pytanie.
0: O, no to dobrze. Ładne,
1: dobre,
0: piękne.
1: Ładne, dobrze. Żeby...
0: Bardzo, tak, akceptacja jest.
2: Czego u was nie ma?
1: Czego u was nie ma? Odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry.
2: 726-826-826 albo Messenger. SK2.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Cała środa w Białej Podlaskiej zapowiada się bardzo słoneczna, no i ciepła. 24 stopnie mamy zobaczyć dzisiaj maksymalnie na bialskich termometrach. Oczywiście na taką temperaturę poczekamy jeszcze kilka dobrych godzin, ale mamy przynajmniej dobrą perspektywę. No i warto korzystać z takiej pogody dzisiaj, chociażby na spacery jakieś dłuższe, dlatego że jutro już tylko 16 stopni w Białej Podlaskiej. Do tego szykują się opady deszczu przez cały czwartek, podobnie w piątek.
5: Zbliża się ósma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce w powietrzu, a na wschodzie kraju alert RCB. Powodem były rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu został już odwołany. Wojsko nadal monitoruje sytuację, a obrona powietrzna pozostaje w gotowości. Najnowsze informacje zbiera Michał Rawa.
6: Takie dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
5: Przypomnijmy, że wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. Michał Woś z zarzutem prokuratury, były wiceminister sprawiedliwości, ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Sam polityk zarzuty nazywa wyssanymi z palca. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
7: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucone mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
5: Nowe przepisy dotyczące e-recept. Od dziś każda musi zawierać informację o dawkowaniu. System sprawdza też liczbę przepisanych opakowań i odrzuca recepty z ich nadmierną liczbą.
8: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie, tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
5: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
5: Lech i Jagiellonia zaczynają walkę w Lidze Europy. Oba polskie kluby pierwszy mecz zagrają na wyjeździe. Dziś Jagiellonia zmierzy się z Olympiakosem, a jutro Lech zagra z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o 18:00.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Człowiek zapracowany. Powiedz, Antoninka, co robi Jarząbek.
11: On rozwiązuje krzyżówki.
10: Tak, ale jak on rozwiązuje krzyżówki?
11: Weź, nawet po prostu.
10: On tak, siedzi, jak czegoś nie wie, wpisuje w internet i potem kręci głową, że to było takie proste
11: hasło. A mówił, że to dla pobudzenia mózgu, to ja nie wiem, jak on ten mózg pobudza.
12: No, dobra, no cwaniaki jesteście, no. A wy wiedzielibyście, zawsze dzwoni dwa razy.
10: Listonosz.
3: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2. SK2.
12: Cwaniak, do ciebie może i dzwoni. U mnie Avizo zostawia, to ja nie wiedziałem, że to listonosz.
10: Avizo dzwoni do ciebie.
12: Avizo dzwoni do mnie, nie listonosz.
10: No. A zmieści się teściowa tam w tych kratkach?
11: Po co ona?
10: Bo za pierwszym nigdy nie odbiera.

0: Dobra obietnica, nie?
1: A my na zegarach mamy 9 po 8, to była Zalia, tylko kochaj mnie. Ale ja nie o tym, no bo papież Leon XIV powiedział stanowcze nie.
0: Nie powiedział?
1: Powiedział, odmówił przyjęcia orderu Legii Honorowej przed swoją podróżą apostolską do Francji.
2: Proszę bardzo.
0: Orderu Legii Honorowej, no to... Co?
2: Nie wiem, ja mam propozycję.
0: Masz?
2: Mam propozycję. No. To w takim razie przetestujmy papieża. Na wszelki wypadek spróbujmy mu wręczyć jeszcze order widzewa honorowego.
0: Albo Lecha honorowego.
2: Albo Krakowi honorowej.
0: Jak tego już nie przyjmie, to znaczy, że co? Nie lubi całej ekstraklasy. SK2. Nasza kochana kopana, no.
2: Jedyna nadzieja w wieczystej.
1: Dobra, teraz kombi i ślad. Słuchamy.

0: Wierzymy wam w te odpowiedzi, a czasami nie.
1: Przeważnie nie mamy żadnych umiejętności. Nie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale wy za to macie, bo wygrywacie. Codziennie ktoś wygrywa w naszej zabawie Państwa miasta. Dzisiaj mamy Dorotę i Kasię. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady zabawy. Dzisiaj Antoninka ma koło i ta Antoninka będzie kręcić.
6: A jak zakręcę wam dziewczyny, to
0: No, w prawo, w lewo. To zależy od was. Potem jak wylosuje się już litera, macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijacie żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, możecie wybrać sobie literę same. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
1: Antonina, możesz nie wiedzieć. My się zawsze pytamy, czy w prawo, czy w lewo. I to jest bardzo ważne pytanie.
0: Tak,
1: bo w prawo koło kręci się inaczej niż to w lewo.
0: Niż w lewo,
6: no. Ja się muszę skupić, która to prawa, która lewa.
0: Dorota też i Kasia. Dorotka zacznie.
5: Dobra, w lewo.
0: W lewo.
6: Dobra, dobra. Odpalam. No,
0: ale teraz pytanie, w twoje czy w Antoniny lewo?
1: No dobra, no, dobra, no, dobra, no
5: lewo,
1: w lewo.
5: Nie.
0: Zepsuła koło.
1: No zepsuła koło. Pierwszy raz przyszła i zepsuła.
0: Nie wierzę. Weź to długopisem zatrzymaj.
1: Czekaj, no, zobaczę tutaj.
6: Nie, nie, dobrze jest. Dobra, palcem, proszę, palcem.
1: Gdzie palcem, no.
0: Zepsuła. Dobra, dobra, jaka litera?
1: Joker.
0: Joker, naprawdę?
5: Tak. Tak.
0: O, z Dorotką możesz wybrać sobie literę.
5: P.
0: P jak, P. P jak papa, tak?
5: Tak.
0: Dobra, papa, 20 dobra. Sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Piła.
1: Znana postać.
5: Paweł Małaszyński.
1: Roślina.
5: Paproć.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.
5: Piłkarz.
1: Samochód.
5: Porsche.
1: Imię.
5: Paweł.
0: No, o, imię zaliczamy.
1: Paweł jeszcze wszedł.
0: Rzutem na taśmę.
1: Ten Małaszyński to Paweł?
0: Dobra, kto ci tam podpowiada?
6: Paweł.
0: Na, nie powiedz, kto ci podpowiada.
5: A koleżanki z pracy.
0: A koleżanki z pracy.
6: O, czy prezentem trzeba
0: to miasto, piła też podpowiadały głodnemu chleb na myśli, nie?
6: Osiem.
0: Osiem, osiem. Ja zaliczam wszystko.
1: Ja bym za Pawła Małoszyńskiego jeszcze za 3 punkty dodał.
0: O, bo tak patrzysz na niego. Zawsze miałeś na niego chrapkę, wiedziałem. Dobrze, Kasia, w prawo, w lewo?
5: W prawo.
0: No to proszę, kręcimy, tylko
1: czeka,
0: nie,
1: czeka,
0: nie, nie, nie, koło nam
1: ty
0: zepsuło.
1: Ty kręć, a ja zatrzymuję.
0: A to no, nie zepsuła koło. O, dobra.
1: F.
0: F.
1: F.
0: F jak fiu, fiu, fiu. Dobra, litera F, 20 sekund. Katarzyno, uwaga, państwo.
5: Finlandia.
0: Miasto.
5: Frankfurt.
0: Tytuł filmu.
5: Wpala.
0: Imię.
5: Franciszek.
0: Roślina.
5: Fiołek.
0: Potrawa.
5: Frytki.
0: Zawód.
5: Florysta.
0: Samochód.
5: Fiat.
0: Znana osoba.
5: Fiodor Dostojewski.
0: Ale teraz będziemy liczyć.
1: Ty, poczekaj, bo ja nie wiem, czy to ten... Jak jest fala?
0: No, wszystko od fali zależy. Film, tytuł filmu. Fala. No. I teraz ja liczę... Poczekaj. Ja liczę z filmem jakby. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć punktów Kasia by miała.
6: Jest to jeśli film jest... 2015 roku.
1: Powiem ci tak. Jest. Kasia, niech ta fala tralalala.
0: Prezent marzeń jest twój, Kasiu. 9-8.
5: Super, dzięki.
0: Co za pojedynek.
1: Ja myślałem, że z Dorotki nikt nie pobije już.
0: No, też tak no, myślałem,
6: dużo,
0: że...
6: Dobrze.
0: 8
6: dobrze.
0: To bardzo dużo, ale do Dorotki jednak. Dorotko, 8 punktów, ale duże nagrody pocieszenia do ciebie lecą.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego proszę dobrego, bardzo. Drogie panie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
1: Macie! Koło się zepsuło.
6: No to ja.

0: Cza, 24 minuty po 8. Różne rzeczy w naszym pięknym kraju się dzieją. Na przykład w tej kinematografii jest taki nowy serial, który budzi kontrowersje, nie?
1: I posłuchajcie, no właśnie, jak się pokłócić, to już o wszystko, prawda? Kłóciliśmy się już o politykę, o religię, o pieniądze, no to się pokłóćmy o serial. Lalka się nazywa. I ten serial jest promowany w dość specyficzny sposób, bo tak trochę polsko-amerykańsko. Stanisław Wokulski ma być taki daddy issue.
0: A co to znaczy?
1: Nie mam pojęcia. Kazimierz Starski toy boy.
0: A co to znaczy?
1: Też nie mam pojęcia. A Kazimiera Wąsowska ma być femme fatale, feministką.
0: A to femme fatale, to wiem, co to znaczy.
1: Właśnie.
0: A tamtego poprzedniego to nie wiem.
1: Tak czy inaczej, część internautów jest wręcz oburzona i zniesmaczona tym, że tak piękny serial promuje się językiem TikToka.
0: A, to dlatego ja tego nie rozumiem, bo to jest język TikToka. Antonina, ty rozumiesz język TikToka?
2: Ja rozumiem, ale wychodzi na to w tym wszystkim, że lalką nie można się bawić.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
16: Zaglądamy do prognoz pogody, a tutaj na szczęście dużo słońca, tylko trochę chmur dzisiaj nad Białą Podlaską i co najważniejsze, maksymalnie na termometrach 24 stopnie. W dalszej części tego tygodnia już tak pięknie nie będzie, bo jutro w Białej co najwyżej na termometrach zobaczymy 16 stopni, no i cały czwartek ma być deszczowy, a potem trochę więcej słońca w piątek i w sobotę, ale znowu deszczowo w niedzielę. No i do końca tego tygodnia na termometrach maksymalnie 22 stopnie.
7: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, Rzun News, Eski 2. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropetrowskim. Rosjanie zaatakowali też pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie i załoga zdążyli się ewakuować, nikt nie ucierpiał. Poważne utrudnienia na kolei na Śląsku. Pociągi mają nawet 2 godziny opóźnienia, część kursów odwołano. Problemy powoduje awaria zasilania urządzeń sterujących ruchem.
17: Katowice, Tychy, lodowisko, z tym zostaje uruchomiona zastępcza komunikacja.
18: Totalny chaos jest.
19: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
18: 1,5 godziny.
20: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
7: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Gdynia znów będzie filmową stolicą Polski. Za tydzień rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W programie dziesiątki filmów, spotkania z twórcami i rywalizacja w konkursie głównym.

na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Są takie historie, które no, są już troszeczkę takie trącą myszką, ale my je wszystkie...
1: Myszką? Myszką?
2: Ale my co? Ale
0: wiedziałam,
2: my co?
0: Wiedziałam. A wy szczury, szczury z kanału.
2: No, ale gryzonie.
0: My te wszystkie newsy i hity odkurzamy, odsprzątamy i jedziemy.
1: Jedziemy.
2: Serem zapachniało jakoś.
1: Kącik odkurzający to się nazywa. Też 16 września, ale zupełnie innego roku. Poczekajcie, bo tu do tego jest potrzebny ten. Kajdek
2: kręcy. Kajdek fale.
1: Tak śpiewał,
0: no,
1: nie?
0: Dokładnie.
1: A to wszystko dlatego zagraliśmy, bo pierwsza rozprawa w procesie lidera zespołu Ich Troje Michała Wiśniewskiego o spowodowanie obrażeń ciała u nastoletniej fanki odbyła się przed częstochowskim sądem grodzkim. Wiele wskazuje na to, że proces będzie trwał bardzo długo. Niejaka Monika O. oskarża wokalistę, że podczas koncertu jesienią 2001 roku, skacząc ze sceny na publiczność, spowodował on uszkodzenia jej ciała.
0: Ouch.
1: Tak pisała Wirtualna Polska 16 września 2000. trzeciego roku.
2: Nieprawdopodobne. Takie coś mogło się przydarzyć tylko Michałowi Wiśniewskiemu. Człowiek nie ma żadnych granic, słychać, nie?

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To jest piękne, że wy się budzicie i od razu do nas piszecie albo się odzywacie na Messengerze.
1: Miło.
2: Miło się lubimy.
1: Miło się zrobiło. 12 minut zostało do godziny 9. Proszę bardzo, Damian.
3: Ja tak chciałbym jeszcze zabrać Iszka mojego tam.
1: No.
3: Całuski przesyła.
1: Całuski.
3: No właśnie tak, tego, bo jest taki dziennikarz, tak ma kiedyś śpiewał dla mamusi, a urodziny dzisiaj ma. No i tak, niech coś zaśpiewajcie coś. No.
1: A my? Ale nie wiem, czy jest taki dziennikarz, że tak ma, mamy zaśpiewać, czy cokolwiek? Jak zrozumiałeś, Rząbku?
0: Nie wiem, mamy zaśpiewać, po prostu mamy zaśpiewać, prawda?
2: No to 100 lat.
1: Poczekaj, Antonina pierwsza.
2: 100 lat, niech żyje nam.
1: Dziękujemy. Jarząbek?
4: 100 lat, niech żyje nam.
1: Jeszcze po kropelce.
0: A to ty śpiewasz, przepraszam bardzo, widzę, że tutaj kolega dzisiaj będzie tankował. Eskad.

0: A opowiadałem wam, że kiedyś robiłem grilla na dachu. Wynajmowałem pokój w domu na studiach i tam był taki płaski dach i wychodziliśmy na ten dach i tam robiliśmy grilla na dachu. Jako studenci.
1: I co jedliście?
2: Nic, nieważne co jedli, ważne, że całe
0: ważne, że grill był na dachu.
2: Całe miasto widziało jego kiełbasę. No to wie.
0: 5 minut zostało do niego.
1: To frankfurterka, tak?
0: No, to nie. To była ta duża krakowska podsuszana.
2: Masz u mnie dzisiaj 2 plusa.
0: Dobra. Piąteczka. Mieliśmy coś powiedzieć, ale w takim razie nie powiemy, bo się jakby wstydzimy naszą frankfurterką.
2: Powiedz, jaki dzisiaj dzień.
0: Warstwy ozonowej ochrony.
2: Na przykład, jeszcze co jest?
0: Blusa.
2: O właśnie, no i przypomniałeś mi teraz, że dzisiaj dzień prania. Muszę wybrać swoją blusę.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
10: I po reklamie.
11: Bialskie termometry mają nam dzisiaj pokazać maksymalnie 24 stopnie. Temperatura odczuwalna powinna być jeszcze trochę wyższa, dlatego że dzisiaj bardzo słonecznie przez cały dzień. Do tego bardzo lekki wiatr tylko będzie nam towarzyszył. No i warto nacieszyć się taką pogodą dzisiaj, bo jutro już niestety deszczowo przez cały dzień w Białej Podlaskiej, a na termometrach co najwyżej 16 stopni. Trochę cieplej będzie w piątek, bo 18 kresek, a w sobotę 21.
12: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Wcześniej ze względu na stan zdrowia nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratury.
13: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
12: Informuje Aneta Gość z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy nadal nie przesłuchali kierowcy ciężarówki, który jest w szpitalu. A kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają stracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Dokument będzie zatrzymywany na 3 miesiące, m.in. za przejazd na czerwonym świetle i omijanie. omijanie opuszczonych rogatek. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
14: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
10: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
12: Polscy naukowcy stworzyli narzędzie do badania higieny cyfrowej. Sprawdza ono, jak zdrowo i bezpiecznie korzystamy z technologii. Pod uwagę bierze m.in. czas przed ekranem, bezpieczeństwo i sposób korzystania z treści. Narzędzie opracowali eksperci z 4 polskich uczelni, m.in. z Warszawy i Łodzi.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, policjanci z Radzynia Podlaskiego szukają właściciela zgubionych pieniędzy. Gotówkę znaleziono w jednym z radzyńskich marketów w minioną sobotę. Pieniądze na komendę przyniosła kobieta, która je znalazła. Właściciel może zgłosić się po zgubę do radzyńskiej komendy policji. W drugiej połowie października na terenie gminy Biała Podlaska odbędzie się zbiórka tekstyliów i odzieży. Gmina apeluje o odpowiednie przygotowanie rzeczy przeznaczonych do odbioru. Dzięki temu można zmniejszyć koszty odbioru takich przedmiotów. Szczegóły na stronie gminy Biała Podlaska.
15: Mamy 2:02. W tej godzinie proszę przygotować bagaż do kontroli, bo sprawdzimy sobie, na których lotniskach to sprawdzanie przebiega najsprawniej. Oprócz tego 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Daria Zawiałów na początek, na dobudzenie Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
16: No to gramy.

0: Jak nie mają nic do ukrycia te chłopaki, no to chyba nie płaczą. T-Love w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. A na którym lotnisku na świecie kontrola jest najmniej uciążliwa, a obsługa najmilsza? To sprawdzili twórcy raportu World Consumer Airport Index 2026. No i wyszło im, że najlepsze pod tym względem jest hiszpańskie lotnisko Barcelona El Prat. Oprócz tego też port lotniczy w Düsseldorfie ma świetne oceny. Tam wszystko idzie bardzo sprawnie i pięknie. No i z tego, co się orientuje, my Polacy bardzo lubimy Katalonię. Sporo rodaków zwiedza Barcelonę i to z wielką przyjemnością, więc myślę, że oni na tym lotnisku to mają już obcykaną każdą sytuację. I jak ktoś się wepchnie do kontroli, to potrafią wyjaśnić co i jak bardzo treściwie.
1: Pan tu nie stał!
2: Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na Plac Zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał.
3: SK2

Jak to się stało, że wielki przebój połowy lat 80. mimo ogromnej popularności nie znalazł się na debiutanckim albumie zespołu, który go stworzył? A to dlatego, że niechęć zespołu Aja RL do singla Skóra była naprawdę spora. Utwór, który totalnie odstawał stylistycznie od ich dotychczasowego stylu, miał być tylko żartem, a stał się wielkim przebojem. I mimo, że nie znalazł się na wydanym w 1985 roku debiutanckim krążku zespołu, to w reedycji z roku 1991 już znalazł się miejsce.

0: szczęścia. Jeśli macie ciężki tydzień, to Marisa, doda wam otuchy. Będzie pięknie, to nowość w Radiu SK2. Piosenka o tym, że warto się podnosić, gdy coś nie wyjdzie. Bardzo popieram i kibicuję każdemu z was, jeśli właśnie u was tak to wygląda w tym tygodniu. A i wy też możecie podnieść tę nowość od Marisy w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Póki co na miejscu 18 głosujecie na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie.

0: Gdyby zespół Elektryczne Gitary nagrywał ten wielki hit teraz, w 2026 roku, to zapewne trzeba by było zmienić tam, że dzieci wesoło wyjechały hulajnogami spod szkoły i zasuwały. No, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Taka aktualizacja przyszła mi na myśl. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
9: 17 stopni jak na razie pokazują bielskie termometry, a dzisiaj zobaczymy na nich nawet 24 kreski. Przez cały dzień słońce będzie nam towarzyszyło, bardzo niewiele chmur i tak będzie jeszcze do jutra. No i niestety czwartek zapowiada się już bardzo pochmurny. Jutro spodziewamy się opadów deszczu w Białej, a do tego temperatury mocno spadną, bo jutro zobaczymy na termometrach co najwyżej 16 stopni. W weekend trochę cieplej, bo piątek przyniesie 19 kresek, a sobota 22.
10: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w Koszalinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch starszych osób. Policję zawiadomiła zaniepokojona rodzina. Funkcjonariusze weszli do środka po tym, jak drzwi otworzył 53-letni mężczyzna.
11: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
10: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
12: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
10: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Dariusz Rozkosz. A dron został zabezpieczony do dalszych badań.
12: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
10: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona. Zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pokazały, że większy gatunek coraz częściej wypiera mniejszego. Badania objęły zajmowane przez nie tereny.
13: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23. To jest spadek o około 15%.
10: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha. Wyniki badań trafią do popularno-naukowej broszury, a jej wydanie zaplanowano na listopad.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, władze Białej Podlaskiej uczciły pamięć zmarłego radnego Stefana Parafiniuka. Jego imieniem nazwano kompleks boisk przy ulicy Rewakowicza. To właśnie zmarły w 2021 roku radny zabiegał o budowę boisk w tamtym miejscu. Szykuje się zmiana organizacji ruchu w Konstantynowie. Ulica 3 Maja będzie jednokierunkowa z wjazdem od strony ronda przy drodze wojewódzkiej. Z kolei na ulicy Ogrodowej nadal będzie ruch jednokierunkowy, ale w drugą stronę niż teraz, czyli od Piłsudskiego do Janowskiej. Zmiany wejdą w życie 22 września. Szczegóły na stronie gminy Konstantynów.
0: Liczenie puszczyków. No, brzmi jak dobry plan na wyciszenie, na weekend. Zapisuję sobie do rozważenia, a może i wy skorzystacie z tej propozycji. Tutaj Radio SK2, a my liczymy dla was 10 polskich hitów. Antek Smykiewicz na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Miłość, piękna sprawa. Maryla Rodowicz i wszyscy chcą kochać w Radiu SK2. Pani Maryla może pochwalić się, słuchajcie, swoim własnym muralem. To znaczy nie, że go namalowała, tylko że ją namalowali. Na jednej ze ścian bloków w Opolu pani Maryla nawet sama wzięła udział w oficjalnym odsłonięciu. No i zażartowała sobie później w mediach społecznościowych, że przy tak ogromnej frekwencji młodsi uczestnicy mogli wręcz pomylić to wydarzenie ze spotkaniem z papieżem. Tylko zastanawiam się, o którego z papieży chodziło, bo patrząc na długą, bardzo długą karierę pani Maryli, może chodzić o każdego z 266. SK2.

0: Tytanika można zostawić, on już nie rozwija żadnych prędkości. Zespół Lady Punk w Radiu SK2. Za to ci, którzy rozwijają sporą prędkość i zapominają o tym, że tuż obok pedału gazu jest też pedał hamulca i jego nie używają. Niech wiedzą, że ruszyły Europejskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To oznacza, że na drogach cała masa policjantów kontroluje prędkość i to, czy wszyscy jeździmy zgodnie z przepisami. No myślę, że takie pędzenie na łeb na szyję i tak nie ma sensu, bo weekend i tak nadejdzie, to rzecz pewna. Tak jak to, że gramy wam 100% polskich hitów. Roxy i Orkiestra Męskiego Grania. Ich usłyszycie jeszcze przed godziną 11 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
14: I po reklamie.

0: tak sobie pomyślałam, że ciężko byłoby narysować tytuł tej piosenki Dawida tak, żeby ktoś mógł zgadnąć, że to kawałek To, co masz ty. A tak się składa, że ja lubię takie wyzwania. Nic więcej nie zdradzam póki co. Powiem tylko, że warto obserwować nasze socjale, bo tam będzie się działo. Tu Radio SK2, kilka minut. Zostało nam do 11. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
13: A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I po reklamie.
22: Na bielskich termometrach mamy teraz 19 stopni, a przypomnę, że dzisiaj mamy się doczekać 24. Do samego końca dnia sporo słońca nad Białą, chociaż trochę chmur też się jeszcze pojawi nad naszym niebem. Do tego jeszcze dojdą nieco silniejsze porywy wiatru w drugiej połowie dnia. Jeżeli chodzi o najbliższą noc, no to bielskie termometry pokażą już tylko 9 kresek. Jutro za to będzie chłodniej niż dzisiaj, bo doczekamy się co najwyżej 16 stopni. Będzie też deszczowo.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wyłowiony z Bałtyku dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który dwa dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został dziś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
23: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowicę zdetonowano jeszcze na plaży.
24: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
23: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
0: Paraliż na kolei w Śląskiem. Pociągi mają nawet kilkaset minut opóźnienia. Powodem są dwie awarie zasilania urządzeń sterujących ruchem. Usterka ma zostać usunięta przed południem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
25: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
0: A część pociągów jeździ zmienionymi trasami. Przewoźnicy uruchomili też autobusy zastępcze. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
1: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
3: A rykowisko potrwa kilka tygodni. Tematem zajął się Rafał Rożycki.
4: No ja wiem, co one mówią.
3: Co mówią?
4: Że tę. O.
7: SK2 News Biała Podlaska.
22: I Bartek Ważny, przedstawiciele Akademii Bialskiej w weekend wybierają się do Lublina. Będą promować uczelnie na Lubelskim Festiwalu Nauki, mówi Paulina Rynkiewicz.
13: Oferujemy najróżniejsze warsztaty, wykłady popularno-naukowe, pokazy, doświadczenia, prezentacje.
22: Festiwal rozpocznie się już w sobotę. Hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim ma już patrona. Nosi imię Mariana Mikołajczuka, wieloletniego działacza sportowego, trenera, nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Po uroczystości nadania imienia w hali rozegrano mecz siatkarski.
4: Proszę, to jest jednak bardzo romantyczne miejsce, jak się okazuje. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. U nas na antenie polskich hitów, jak grzybów po deszczu właśnie w tym lesie. Sylwia Grzeszcza, Kamil Bednarek, ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: klasyka zespołu Baim w Radiu SK 2. 100% polskich hitów wam gramy, to wiadomo, a naukowcy z warszawskich i łódzkich uczelni nie grali, tylko pilnie pracowali nad listą 17 pytań, dzięki którym można zmierzyć, czy zdrowo korzystamy sobie z telefonu i ogólnie technologii. Dzięki temu mamy poznać nasze narodowe nawyki. Ja podejrzewam, że jedno z tych pytań brzmi, czy na pewno musisz odpisywać na wiadomości z pracy, kiedy leżysz już w piżamie? Odpowiedź znamy. Czy na pewno?
1: Nie mogę powiedzieć.
2: Nie może pan, czy pan nie wie?
1: Wiem,

przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego przeboju zainspirował go szwedzki zespół Harry's, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś dokładnie takim dynamicznym, popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera trzeciego solowego albumu Artura Rojka pod taką nazwą już w nadchodzący piątek, a my w Radio SK 2 gramy wam nowość właśnie z tego krążka, czyli Mirafiori. Jeszcze wyjaśnię, że ta dość oryginalna nazwa płyty pochodzi z autentycznych słów młodszego syna pana Artura, które tak bardzo go poruszyły, że aż postanowił sobie wytatuować je na swoim ciele. Piękna historia i też słuchając Mirafiori, mam wrażenie, że wyjdzie z tego naprawdę piękna płyta.
1: SK2.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: Wanda i Banda. Nie będę Julią. Tak wam gramy na finał dziesiątki polskich hitów Radia SK 2. Dziś dzień fryzjera w kalendarzu, jak widzę, więc wszystkim fryzjerkom i fryzjerom życzę dużo cierpliwości przy wysłuchiwaniu tych naszych opowieści życiowych. Dziękujemy, że możemy się wam wygadać. Nie tylko włos z głowy, ale i kamień serca spada po takiej wizycie.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
18: I po reklamie.
19: A z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że do końca dnia powinniśmy się cieszyć słońcem, chociaż trochę chmur też jeszcze będzie się przewijało po naszym niebie. Dzisiaj najcieplejszy dzień tego tygodnia, przypomnę 24 stopnie mamy zobaczyć na bialskich termometrach, no ale niestety to się szybko skończy, bo tej nocy już tylko 9 stopni na plusie, a jutro w Białej będzie co najwyżej 16. Do tego pierwsza połowa czwartku zapowiada się dosyć deszczowa, potem już tylko pochmurnie.
20: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zaskakujący ruch rządowej koalicji. Kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK 2, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. O szczegółach z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
21: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
20: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnijmy, że PiS wcześniej zgłaszało na tę funkcję byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości. tematami ostatnie incydenty oraz rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem polskiej armii generałem Wiesławem Kukułą. To po ostatnich incydentach, przypomnę, w weekend uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dron uderzył w stację w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Z kolei w poniedziałek wojsko zlokalizowało w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca rosyjski bezzałogowiec wojskowy. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
1: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
20: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów. Rykowisko potrwa kilka tygodni.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Bartek Ważny, spółdzielnia mleczarska z Radzenia Podlaskiego doceniona za zrównoważony rozwój. Wyróżnienie w tegorocznym rankingu spółdzielni mleczarskich przyznała Spomlekowi Polska Izba Mleka, organizator wydarzenia. W rywalizacji uczestniczyło 60 mleczarni z całego kraju. Z kolei Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Terespolu chwali się nowym piecem do wypalania ceramiki. Instytucja dostała na ten cel 12 tysięcy złotych dofinansowania od Fundacji Grupy PERN. Piec ceramiczny będzie wykorzystywany podczas zajęcia w pracowni plastyczno-ceramiczno-rękodzielniczej.
0: Mamy południe, więc udało się wytrwać do samego środka tygodnia roboczego. Teraz słuchajcie, już z górki będzie. Ani się obejrzymy. Święta, Sylwester, majówka i znowu wakacje. No a w nieco bliższej perspektywie oczywiście najlepsza polska muzyka. Margaret, Gosia Andrzejewicz. Je usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Sam z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I ten elektryzujący koniec. Piękne, wczesne lata 2000 w polskiej muzyce. Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć to za nami w Radiu SK 2. No a wy pozwalacie wkręcać swoich bliskich i takie są później efekty. Można je usłyszeć. Nosel wkręca przed nami w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Muchodomierz, tam po tej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
2: Dzień dobry.
3: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
2: A na jaki temat, tak mniej więcej?
3: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
2: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący.
3: Dobra, jest w miarę okej. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
2: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakiś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No to w miarę dobrze działa, nie?
3: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
2: Rozumiem, rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
3: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
2: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
3: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
2: Rozumiem, rozumiem, dobra.
3: I no dlatego to muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
2: Tylko że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
3: Tak, tak, tak, tak właśnie. Tak właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
2: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
3: No musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
2: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam.
3: Nie, są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
2: Jasne, jasne, dzięki
3: kabel
2: bardzo.
3: Kabel dostarczy panu Łukasz.
2: Siema, szwagier, zostaje wkręcony w Radio SK. Nie.

Polski rock i polski od grupy Human. Gramy wam 100% polskiej muzyki w Radiu SK2. No i też śledzimy, co tam dzieje się u naszych sportowców. Reprezentacja Polski, proszę bardzo, pokonała reprezentację Ukrainy 3-0 na siatkarskim Euro. To nasze czwarte z rzędu zwycięstwo w fazie grupowej tegoż turnieju. No a tu już kolejny mecz przed nami, bo dzisiaj gramy z Bułgarami i to nawet mi się zrymowało pięknie, choć totalnie nieświadomie. Ten mecz punktualnie o godzinie 18, a do naszych siatkarzy bardzo pasuje słowo męstwo, bo idealnie rymuje się ze zwycięstwo, prawda?

0: Wypróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: to Lander i zespół Phil. Gotowi na wszystko. Gramy wam na finał tej dziesiątki polskich hitów Radia SK2. No jak gotowi na wszystko, no to może gotowi też i na drugi singiel. Kto wie, może się pojawi w najbliższej przyszłości. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. Zbliża się 13, przed nami newsy.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Bardzo słonecznie powinno być dzisiaj już do samego końca dnia w Białej Podlaskiej. Oczywiście też jeszcze trochę chmur się będzie pojawiało nad bielskimi dachami, ale nie będą one absolutnie deszczowe. Te nadejdą nad Białą dopiero jutro w pierwszej połowie dnia. Ale tymczasem dzisiaj cieszymy się jeszcze dosyć wysoką temperaturą. Dzisiaj do 24 stopni, ale to niestety ostatni taki dzień w tym tygodniu, bo jutro będzie już tylko 16 kresek, a w weekend maksymalnie 22.
19: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK 2, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
20: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
19: A swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
21: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. Podejmiemy suwerenną decyzję.
19: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. 24-letni Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Trafił już do aresztu. Przypomnę, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Troje współoskarżonych usłyszało wyroki od 2 do 5 lat więzienia za pomoc w ucieczce. Olesno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem lokalnego Centrum Kultury będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego żołnierza z Oleszna Karola Cierpicę podczas eksplozji ładunku wybuchowego.
22: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem.
23: Jak zasłynął sobie, to niech będzie takie imię.
24: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy.
6: dobra decyzja.
10: Ruszająca historia.
6: Tak, bardzo.
19: Z mieszkańcami świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk. Na miejscu jest także prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciele polskiej i amerykańskiej armii.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, 42-latek aresztowany za wywołanie fałszywego alarmu bombowego w bialskim szpitalu oraz za atak na policjantów. Grozi mu nawet 20 lat odsiadki. Podczas próby aresztowania zrzucił ze strychu na policjanta taflę szkła, która na szczęście wylądowała obok. Przemysław H. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Szykują się utrudnienia w Międzyrzecu Podlaskim. Na placu dworcowym będzie kładziony asfalt. Jutro i w piątek między 7 a 20 ulica będzie wyłączona z ruchu. Drogowcy proszą kierowców o zwracanie uwagi na znaki drogowe.
11: Dzień dobry, przeciętny Kowalski z tej strony, a także ten, który dba o to, żebyście wiedzieli, co się dzisiaj dzieje.
17: Dzień dobry.
11: Przedstawiam
17: Jakub
11: się.
17: Konieczkowicz.
11: Proszę bardzo.
17: Przedstawiam. Moi
11: drodzy,
17: można.
11: Oczywiście, w SC2 dokładnie już za ten tydzień, bo ty pracujesz w Newsroomie, to wiesz, że co będzie za tydzień?
17: Za tydzień?
11: Jesień będzie za tydzień.
17: A to prawda,
11: moi drodzy, liście zaczną lecieć z drzew, temperatura w dół, dzień będzie coraz krótszy, ale nie wszystko będzie lecieć na łeb, na szyję.
24: No to gramy.
1: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
11: W tej godzinie bardzo rodzinna atmosfera, jak zawsze Patrycja Markowska, jej tata Grzegorz, czyli klasyki nowości, a na początek takie trio.
25: Sny pochowane na strychu nie mogą już.
11: To Krzychu Zalewski, zaraz Dawid Podsiadło i Cortez Kowalski, witajcie w SC2.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki. Konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Każdy, kto kocha kwiaty, kocha ten zespół. Róże Europy w SC2. A skoro w Europie jesteśmy, to Szeregowy Kowalski ma dla was raport i to z Węgier. Rzadki grzyb, proszę państwa, wyrósł pod dyrekcją Węgierskiego Parku Narodowego, tutaj czytam. I prawdopodobnie jest to szyszkowaty muchomor. I kto go teraz tam mija, to sobie myśli. Po jakiego grzyba ja właściwie przychodzę do pracy?
1: SK2.
0: Mam tego dość. Kuba i Kuba w SC2.

0: Wilki i Urka, a propos tych wspomnień w SC2, teraz będziemy wspominać.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W SC2 gramy przecież też polskie utwory, polskie kawałki, które wychowały i wychowują cały czas pokolenia. I tak jest z autobiografią Perfektu. Jak wspomina ten numer, aktor Piotr Polk, którego kiedyś gościłem i który spokojnie mógłby być moim tatą. W takim razie...
2: Autobiografia to był w ogóle przełomowy utwór, jeśli chodzi o mnie, w latach 80. To była grupa kultowa wtedy dla mnie. Te lata tak bardzo wypakowały rynek muzyczny takimi i grupami muzycznymi, ale też i solistami, ale przede wszystkim utworami, które tak naprawdę są żywe do dziś. To jest pewnego rodzaju klasyka. Widzę, że wtedy, kiedy idzie muzyka z głośników... Wszyscy siedzą i się przekrzykują. W momencie, kiedy jest jakikolwiek puszczony utwór z tamtych lat, nagle ten parkiet się zapełnia. To o czym świadczy. Mało tego. Wydawałoby się, że ten 30-40-letni człowiek młodszy ode mnie nie zna słów, bo ja te słowa pamiętam. A tu się okazuje, że śpiewa razem ze mną. To jest budujące, że jednakowoż w sferze muzyki tamtych lat no, zapisaliśmy się bardzo dużą złoską.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to zaczynamy podróż w czasie. I to nie o kilka minut.

0: Aż człowiek chce się teraz rozpędzić samochodem, nie?
1: Uwaga, zwolnijcie, zwolnijcie. Jest przecież znak ostrzegawczy i tutaj czwarte miejsce, też was ostrzegam. Bo najgorsze, jakie tylko może być. Człowiek tak blisko podium, o włosik dosłownie. Liwka i poza tobą nic, nowość w SC2. Dziewczyna na czwartym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Poza wami nic nie widzi.
2: SK2.
1: Dlatego oddajcie na nią głos na sk2.pl.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
13: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
12: I w ekstra cenie, to rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Regulamin na circlek.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
19: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska śpiewa Jak dalej żyć. No właśnie, jak paliwo takie drogie. Za chwilę newsy w SC2 punktualnie o 14, a potem dalej będziemy tankować to, co najlepsze w SC2. Polskie hity i to z energią. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.
8: Do 24 stopni podskoczy dzisiaj temperatura w Białej Podlaskiej. Do samego końca dnia jeszcze sporo słońca, trochę chmur też jeszcze będziemy widzieli, ale na szczęście opady deszczu szykują się dopiero jutro w pierwszej połowie dnia. A tej nocy temperatura szybko spadnie do 9 kreski. No i jutro, tak jak już wspominałem, deszczowo, a do tego co najwyżej 16 kresek. Piątek trochę cieplejszy, 19 stopni, a w weekend do 22.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
10: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
9: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec mógł w niedzielę przelecieć nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeśli chodzi o stawki za tankowanie w ostatnich latach. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Do tego czasu jednak kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
11: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
12: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
11: No i jak przed wizytą na stacji?
12: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować. Nie?
13: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
14: Takich cen nie pamiętam.
15: Na szczęście mam auto elektryczne.
9: Usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią. Początek spotkania o 18:00. Polska ma już jednak zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
5: SK2 News Biała Podlaska.
8: I Bartek Ważny, nawet 500 zł, tyle może wynieść nas kara za parkowanie w lesie lub wjazd do lasu. Maciej Kulka, instruktor techniki jazdy, radzi, żeby szukać wyznaczonych parkingów.
16: Ustawa o lasach zabrania nam wjazdu do lasu.
8: Mandat za wjazd do lasu może wystawić nam policja i straż leśna. Marcin Łosicki z Międzyrzeca Podlaskiego chce przejść 100 km w jedną dobę. To w ramach charytatywnej akcji wspierającej leczenie Anny Daciuk, zmagającej się z glejakiem. W trakcie marszu Łosicki będzie zachęcał do wspierania zrzutki.
0: Edyta, Kamila i Kornel, oni dzisiaj się imieninują. Wszystkiego najlepszego oczywiście wam życzymy. Tak jest. Międzynarodowy dzień, przy okazji wam powiem, jest ochrony warstwy ozonowej dzisiaj w kalendarzu. Warstwa ozonowa to jest coś takiego, czego nie widzimy, ale to chroni nas przed słońcem, prawda?
17: Zgadza się.
0: Tak jak SK2 chroni was przed ciszą, kochani, a do tego jeszcze Oskar Cymc, tutaj widzę Zalia Mrozu, Sylwia Grzeszczak, no oni zadbają o odpowiednią atmosferę w tej godzinie.
18: Bez reklam. Jeden po drugim.
19: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: To skoro Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, no to niebo dla was na dzień dobry od Urszuli Kowalski. Witajcie w SC2, 3 po 14.

Paweł Kukiz cały czas się wita i mówi dobry dzień, a jak jest dobry dzień ze Skąd 2, to i na fleciku można sobie pograć. Do najlepszych polskich hitów, ale teraz hit jeszcze ze pierwszej strony tutaj gazety. Pani Marta Nawrocka, żona pana prezydenta Karola, ujawnia w Super Ekspresie sekrety życia rodzinnego. I tym sekretem jest między innymi to, że to pierwsza dama trzyma kasę i ona płaci rachunki. Też mi sekret. U mnie jest tak samo. Też się tym zajmuje żona, pierwsza dama. SK2. Przeszło przez gardło, przeszło. A u was jak jest? Antena otwarta. Możecie mówić o czym chcecie. O pieniądzach, o związkach, o życiu, o świętym spokoju też. Numer telefonu 726-826-826 albo głosówki na Messengerze SK2. No to jest świetna okazja, aby być na językach. Kaja w SK2.

Ale wjechała teraz gitara, nie? Od Mroza i braci Kasperczyk, Wesce 2. Jutro zresztą wychodzi nowa płyta Mroza. I ta nowość też się na niej znajdzie. Wszystko, czego chciałem w SC2.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Punk z Zamki na Piasku. Na Pomorzu dzisiaj trudno robi się zamki na piasku, bo pogoda taka o, do plażowania i do robienia zameczków, ale niżej jest już cieplej, prawda?
1: A ja ze względu na to, że jest tak cieplutko, dzisiaj na działce będzie kociołek na obiad. Rolnicka. Pozdrawiam.
2: SK2. Reklama.
3: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Angielski dla dzieci?
13: Tak.
12: A dla dorosłych?
13: Też.
12: Dla młodzieży?
13: Oczywiście.
12: Czyli dla każdego?
13: Dokładnie.
12: A co z Leo English?
13: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
12: A dorośli?
13: Dorośli też mają swój angielski.
12: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
13: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
14: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
15: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
22: I po reklamie.

0: ST2 Mateusz Ziółko w płomieniach, a za chwilę newsy gorące jak płomienie. Co grzeje Polskę, co was zaskoczy i co warto wiedzieć, to sprawdzimy punktualnie o 15 w ST2.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad.
7: Hmm.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Na Bielskich ulicach o tej porze mamy zwyczajowe popołudniowe korki, głównie na Terebelskiej, na Janowskiej, która cały czas jest przebudowywana, a bliżej centrum na Artyleryjskiej, na Nowej oraz na Jana Pawła II oraz na Brzeskiej będzie trzeba chwilę odstać. Na termometrach dzisiaj do 24 stopni, dużo słońca do samego końca, środy w białej, ale jutro już niestety będzie i deszczowo, i pochmurnie, i tylko 16 stopni maksymalnie.
16: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
17: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
16: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
18: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie
0: w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania.
16: Mówi Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Olesno uczciło amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem został sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. Podczas dzisiejszej uroczystości, mówiąc o swoim przyjacielu, Karol Cierpica nie krył wzruszenia.
2: Jestem poruszony. Michael ruszył wtedy bez kamizelki i bez hełmu. Dla niego służba nie była tylko słowami, była stylem życia.
16: W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
7: Flagi w obliczu śmierci mogą być różne, ale odwaga przemawia zawsze tym samym językiem.
16: Michael Ollis zginął w wieku 24 lat. Dziś, 16 września, świętowałby 37 urodziny.
14: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Bartek Ważny, europoseł Krzysztof Hetman apeluje do Komisji Europejskiej o wsparcie dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak mówi, działania Rosji powodują odpływ kapitału i inwestycji z regionów leżących przy granicy z Ukrainą i Białorusią.
18: I tak będziemy musieli w przyszłości te regiony wspomóc.
15: Jak podkreśla Hetman, pomoc teraz wiąże się z mniejszymi kosztami niż odwrócenie negatywnego trendu w przyszłości. Już nie tylko policjanci, ale także strażnicy miejscy mogą wlepić bielczanom mandaty za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowe przepisy weszły w życie wczoraj.
19: Światowy Dzień Fryzjera dzisiaj mamy. Akurat ty go odwiedzasz często chyba, Kuba?
20: Nie. Ja? Nie.
19: A, no tak, dlatego masz takie długie włosy.
20: Tak, ja, raz na pół roku się
19: Ja z fryzjerem relacji mam na odległość. Ja do niego w ogóle nie chodzę. U mnie włosy, wiesz, złożyły wypowiedzenie już dawno, dawno, dawno temu. Dla mnie to tylko wspomnienia, ale za to w SC2 mam w tej godzinie dla was wyczesane hity.
14: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
19: Zakopower, męskie granie. Dawid Kwiatkowski z Margaret, Monika Lewczuk na dzień dobry. Lista ułożona hitów lepiej niż fryzura.

0: dyskoteka na greckiej plaży, czyli na Cykladach. Cykady też rządzą i ma nam Westę dwa najlepsze polskie hity. To teraz kategoria świat mody jeszcze a propos, czyli co wyciągnąć z szafy przed zbliżającą się jesienią. I styliści mówią zgodnie, tej jesieni, tak jak ostatniej zresztą, w kobiecej garderobie rządzić mają botki. Tylko że w tym roku botki skórzane, marszczone albo czarne sztyblety. Panowie, czuję, że takich botków to nasze panie jeszcze nie mają, takich marszczonych, tak jak nie ma na nie już miejsca w szafie.
1: SK2.
0: A my jak zawsze. Boso, Zakopower w SK2.

0: Jeżeli zastanawiasz się, co ja robię tutaj, stojący w korku, to już za chwilę w skrócie newsów Eski 2 wszystko powie ci Jakub Konieczkowicz, 15.30.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S11 w Wielkopolsce. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne w okolicach wsi Skrzynki. W kolizji nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 17. Na miejscu 13 strażackich zastępów. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
2: Osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
1: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa, na razie nie wiadomo, co wywołało ogień. Od początku roku do końca sierpnia ponad 4 miliony wejść na szlaki odnotował Tatrzański Park Narodowy. Największą popularnością cieszy się trasa do Morskiego Oka. Dla porównania, w całym 2025 roku park odnotował ponad 5 milionów 260 tysięcy wejść.
3: SK2.

0: Mysłowic w SC2 mieć czy być. Chciał mieć papugę i ukradł ją z restauracji. Czytam, w Krakowie facet wyniósł z lokalu papugę, zaniósł ją do samochodu i potem wypuścił na wolność. Pewnie ptak wkurzał go w aucie. GPS mówił, za 200 metrów skręt w prawo, a papuga...
1: Za 200 metrów zrób skręta, zrób skręta.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: I po reklamie.

0: najbliższy piątek zagra w Pałacu Królewski koncert i to bez prądu. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Na pewno nie będzie to ostatni koncert, ale za to ostatnia godzina już tego dnia. 15 nam się zbliża, za chwilę 16 się zacznie i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas poznać Omodej Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
12: I po reklamie.
13: O tej porze nadal spory ruch na bialskich ulicach, szczególnie na tych, które wyprowadzają ruch z centrum, a zatem postoicie teraz chwilę na Francuskiej, na Janowskiej oraz na Telebelskiej, no i zanim wyjedziecie z ścisłego centrum Białej Podlaskiej, no to na pewno jeszcze chwilę stracicie na Narutowicza czy na Brzeskiej. Prognozy pogody obiecują jeszcze słońce i trochę chmur do samego końca dnia, na termometrach do 24 stopni, w nocy będzie tylko 9, jutro deszcz i 16 kresek.
14: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Rusza śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie też zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
15: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Czynności z udziałem osoby zatrzymanej planowane są na jutro.
14: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Na miejscu policjanci nie mogli dostać się do środka. Drzwi otworzył w końcu 53-latek. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył dwa zawiadomienia, doszło do licznych nieprawidłowości, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
16: Nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów, kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które dotyczą osób zmarłych.
14: W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości. Za wpisywanie danych osób zmarłych na listach poparcia grozi do 3 lat więzienia, a za podrabianie podpisów do 5 lat. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem składy łapały gigantyczne opóźnienia z powodu braku zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
17: Sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień.
14: Relacjonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Jak dodaje, opóźnione teraz są łącznie 102 pociągi, odwołano natomiast 39 pociągów w całej relacji.
1: SK2 News Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, w przyszłym tygodniu, bo 22 września, rozpoczną się bielskie zmagania w ramach turnieju z Orlika na stadion. W Białej Podlaskiej mecze będą rozgrywane na dwóch Orlikach, przy ulicy Zygmunta Augusta oraz przy Narutowicza. Wielki finał odbędzie się 13 listopada w Gdańsku. Szykuje się zmiana organizacji ruchu w Konstantynowie. Ulica 3 Maja będzie jednokierunkowa z wjazdem od strony ronda przy Drodze Wojewódzkiej. Z kolei na ulicy Ogrodowej nadal będzie ruch jednokierunkowy, ale w drugą stronę niż teraz, czyli od Piłsudskiego do Janowskiej. Zmiany wejdą w życie 22 września.
12: Jest pokolenie 6-7, tak można mówić o tych, na przykład mój syn, który ma 8 lat, on wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o 6-7. Pewnie też rodzice słyszeli, że się mówi 6-7, nie?
18: No kojarzę, że się mówi, ale nie wiem, o co chodzi.
12: Rozkminiłem, o co w tym chodzi.
18: No dawaj.
12: Słuchaj, 6-7, to znaczy, że tak, to pokolenie będzie musiało wstawać o 6 rano, pracować do 7 wieczorem i tak 6-7 dni w tygodniu. Wiesz, dopóki będą to wszystko robić?
18: No do kiedy?
12: Dopóki nie skończą 6-7 lat.
1: 100% polskich hitów.
12: Mam więcej niż 6, niż 7 dla was jeszcze hitów w tej godzinie. Jest 16, czyli 16, 3 minuty po 16 w sumie, a za trochę ponad 7 minut Artur Jarząbek w SC2.

0: SC2 są tylko najlepsze polskie hiciory. Daria Zawiałow, Kung Fu, mówią niektórzy Kung Fu, Kung Fu Panda. O, a propos zwierzątek, Artur Jarząbek dzisiaj ma taki temat, że miał małpiego rozumu można dostać.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A dziś temat, który potrafi wywołać większe emocje niż dyskusja o podatkach przy świątecznym stole. Kto jest mądrzejszy, pies czy kot? Zwolennicy psów mówią, że pies nauczy się komend, przyniesie, wykona, zrozumie. Miłośnicy kotów odpowiadają, koty mają swój świat, działają po swojemu i nie muszą nikomu nic udowadniać. No i tutaj do gry wchodzą też naukowcy z neuronami, mózgomierzami i testami. Wynik? Psy mają w korze mózgowej około 2 razy więcej neuronów niż koty. Brzmi jak punkt dla psów, ale jest pewien haczyk. Koty w badaniach bardzo często po prostu odmawiały współpracy. Czy to brak inteligencji, czy może bardzo inteligentna decyzja, że nie będą wykonywać poleceń obcych ludzi w laboratorium? To już ocencie sami. Fakty są takie. Psy lepiej radzą sobie w zadaniach wymagających współpracy z człowiekiem, świetnie czytają nasze emocje i reagują na gesty. Z kolei koty imponują samodzielnością, pamięcią przestrzenną i umiejętnością logicznego kombinowania, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dostęp do jedzenia. Konkluzja? Nie ma zwycięzcy. Psy i koty są po prostu inteligentne, tylko że każde w inny sposób.

0: Blask.
1: To była Wiktoria Kida, a teraz już Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów o 16.30 w ST2.
2: Przyznaje się do winy. Przed sądem przeprosił bliskich zamordowanej. Przed sądem okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki. Oskarżony zadał znajomej kobiecie 17 ciosów nożem. Jej ciało odnaleziono kilkanaście dni później. Oskarżony tłumaczył przed sądem, że ma zaburzenie osobowości. Mężczyźnie grozi dożywocie. 25 osób zwolniono dziś z białoruskich więzień, poinformował wysłannik władz USA. Więźniów politycznych przewieziono teraz na Litwę. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki, napisał John Cowell i podziękował prezydentowi Łukaszence za ten krok, podkreślając, że trwają prace nad uwolnieniem kolejnych osób. Rekord ceny diesla pobity. Najdrożej jest w Świętokrzyskiem, wskazują analitycy ePetrol.pl. Średnio za litr oleju napędowego zapłacimy tam 8,90 zł. Zaledwie grosz mniej wynosi średnia w reszcie kraju. Benzyna E10 kosztuje przeciętnie 7,98 za litr. Mocno skoczyła także cena za litr autogazu do średnio 3,08 zł.
3: Po co o tym mówisz?
4: SK2. 100% polskich hitów.
1: Kuba i Kuba teraz tankują. Chłopaki w SC2.

0: Mistrz olimpijski, nie zjął jego magiczne słowa w SC2, ale Robert Korzeniowski, chociaż zapowiedział, że w przyszłym roku będzie startował w wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tutaj czytam. No to jak wygra, to w pracy będzie przechlapane. Wszystko trzeba będzie robić, wiecie. Chodem, chodem, szybciutko.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: I po reklamie.

0: Bardzo szczery chłopak. Aż do bólu. Dawid Podsiadło, nie lubię cię w SC2. Za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, a kto lubi siatkówkę, to za godzinę o 18. Polscy siatkarze zakończą fazę grupową meczem z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w siatkówkę. Za to niezłą fazę. Na najlepsze polskie hity, bo już widziałem Małukasz Zduńczyk. Będzie na pewno mocne kopnięcie po 17, ale też hity, które pieszczą Kowalski. Bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny. Kaufland jest fresh, fresh w
7: Kauflandzie. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Brykomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: I po reklamie.
1: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że do samego końca dnia jeszcze będziemy cieszyli się słońcem. Oczywiście trochę chmur też jeszcze będzie się przewijało, a na termometrach dzisiaj maksymalnie 24 stopnie. No ale niestety taka pogoda szybko się skończy, bo jutro już nie dość, że pochmurnie, to i deszczowo, szczególnie w pierwszej połowie czwartku. No i przede wszystkim to temperatura spadnie. Jutro maksymalnie mowa będzie o 16 stopniach. Bliżej weekendu już trochę lepiej, 19 stopni w piątek i w weekend 22.
10: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Głowica bojowa rosyjskiego drona znalezionego w zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec znaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest szczegółowo badany. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
22: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
23: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
22: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
10: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Mieszkania musiało opuścić ponad 250 osób. To po tym, jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Wielickiej zapalił się samochód. Nie ma informacji o poszkodowanych, przekazał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
24: W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru.
10: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie pomieszczeń. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej. Od połowy września za wjazd na czerwonym lub przy zaporach, które się opuszczają, ewentualnie próbę ich ominięcia, wysoki mandat karny. Najniższa kwota to 2000 zł. Na to po wprowadzeniu nowych uprawnień strażników miejskich, wśród nich również wystawianie mandatów właścicielom zwierząt za brak szczepień przeciw wściekliźnie. Z kolei właściciele sklepów mogą otrzymać karę za sprzedaż energetyków nieletnim.
25: SK2 News, Biała Podlaska.
1: I Bartek Ważny, 42-latek aresztowany za wywołanie fałszywego alarmu bombowego w bialskim szpitalu oraz za atak na policjantów. Grozi mu nawet 20 lat odsiadki. Podczas próby aresztowania zrzucił ze strychu na policjanta taflę szkła, która na szczęście wylądowała obok. Przemysław H. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Spółdzielnia mleczarska z Radzynia Podlaskiego doceniona za zrównoważony rozwój. Wyróżnienie w tegorocznym rankingu spółdzielni mleczarskich przyznała Spomlekowi Polska Izba Mleka, organizator wydarzenia.
26: A wiecie co? Już chyba nam wystarczy tej pracy. Już coś sobie na jutro zostawmy. Już prawie 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. No właśnie, jest już po 17, więc co? Co ta godzina na zegarze dla Was oznacza? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja Wam teraz fajnie zagram.
25: 100% polskich hitów.
27: Polskich hitów.
25: SK2.
26: A wiecie, jak się nagrywa głosówki na Messengerze Radia SK2?
28: To takie proste.

Południe, bratanki w Radiu SK2. Jak słyszycie dzisiaj na przystawkę Oscypek, a nadanie główne placek po Zbójnicku. Tak wam tutaj smacznie gramy na antenie SK2, 17 minut po godzinie 17. No właśnie, pytam was, co ta godzina na zegarze dla was oznacza? Co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17? Po pierwsze, no to jest godzina wychodzenia z pracy, czyli wszyscy już są teraz bardziej szczęśliwi niż chociażby godzinę temu. Kasia pisze, że ona zazwyczaj o tej porze już jest w kuchni i gotuje obiad dzieciom, ale dzisiaj wyjątkowo mąż urzęduje w kuchni, bo ona na 17.30 jedzie na paznokcie. No to podwójna korzyść, będą nowe pazury, jeszcze chwila wolnego w domowych godzinach szczytu. Aż sam bym sobie teraz na paznokcie pojechał, słuchajcie. Wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17. A ja wam powiem, co będzie po 18. Zapraszam was na eskowo-dwójkową strefę kibica. Będziemy kibicować naszym siatkarzom na Euro w meczu z Bułgarią. Start o godzinie 18. A już teraz gram Baranowskiego. SK2.

Kasia Wilk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. I teraz zaglądamy Idzie Świątek do kieszeni. Słuchajcie, bo pojawiło się podsumowanie, ile już tenisiści zdążyli w tym roku zarobić. No i Iga Świątek aktualnie jest na 10. miejscu na świecie. W tym sezonie zarobiła ponad 4 miliony dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 15,5 miliona. Czyli Iga Świątek to jest jeden z niewielu Polaków, który w ogóle nie boi się wizyty na stacji benzynowej. I ona to pewnie nawet leje 98 albo tego...

0: Marisa w Radiu SK 2. Ta artystka współtworzyła ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni, więc możemy się tylko domyślać, o jakim szczęściu nam przed chwilą śpiewała. To jest bardzo utalentowana dziewczyna, bo ona, słuchajcie, napisała ponad 170 kawałków dla innych artystów, m.in. dla Dody czy Oskara Cymsa, ale robi też dla siebie. I to był jej najnowszy hicior, który czeka na wasze głosy na sk2.pl w gorącej polskiej 20. Aż dziwne, że dopiero na miejscu 18. Pomóżcie tej dziewczynie, wpadajcie i głosujcie, dawajcie jej plusiki, a nowe notowanie waszej listy hitów gram jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Angielski dla dzieci?
6: Tak.
5: A dla dorosłych?
6: Też.
5: Dla młodzieży?
6: Oczywiście.
5: Czyli dla każdego?
6: Dokładnie.
5: A co z Leo English?
6: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
5: A dorośli?
6: Dorośli też mają swój angielski.
5: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
6: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl
7: I po reklamie.

0: I teraz wszyscy rodzice wspominają te piękne czasy wakacyjne, kiedy dzieci do dziadków wyjechały i była wolna chata. Ten czas powróci, spokojnie. Kult na antenie Radia SK2, a za chwilę polscy siatkarze zaczynają grać na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Będę ten mecz dla Was śledził, zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli dziś zmierzyć się kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie.
12: No co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
13: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
0: Mówili kierowcy. Analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. Stawki za paliwo i LPG w związku z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie w najbliższych dniach na pewno nie spadną. Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc humanitarną, wzmocnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz pomoc dla obrony powietrznej. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy w Sofii rusza spotkanie Polska-Bułgaria.
14: Bułgarią 3-0.
15: Tak łatwo pójdzie.
14: Oczywiście.
16: Damy radę.
14: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Jakie 3-1? 3-0 będzie. Słuchajcie, polscy siatkarze już teraz tam przybili sobie piątki. Kojarzycie to przywitanie siatkarzy, więc ja mam nadzieję, że wy za chwilę zbijecie piątki z waszymi domownikami, pogłaszczecie pieska, który już na was czeka i wejdziecie do domu. A jeżeli tego meczu nie możecie obejrzeć, to ja będę tutaj patrzył. O, pierwszy serw za chwilę pójdzie, telewizor włączony, a jak oczywiście przede wszystkim to ja się będę zajmował graniem najlepszych polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Krzysztof Krawczyk jest na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze na 100% grają teraz na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. To ostatni mecz fazy grupowej i pierwsza informacja dobra jest taka, słuchajcie, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się zakończy, to my i tak mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie, więc możemy na luzie ten mecz śledzić. A druga dobra informacja jest taka, że nasi naprawdę dobrze grają. W tym momencie prowadzą 10-9, a ja wam gram nowość prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Te dziewczyny czekają na wasze głosy. Hania Kuzimowicz i Keira. Obie zaczynały swoje kariery w programach Talent Show. Hania w Polsce, Keira w Ameryce i teraz nagrały wspólny numer Szkoda na to łez, czyli krótko mówiąc, nie ma co się spinać, wieczór mamy. To jest SK2, 100% polskich hitów.

sen o przyszłości. No, Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK2, a nasz sen o przyszłości wygląda tak, że polscy siatkarze wygrywają Euro. Naprawdę idą jak burza. Do tej pory na mistrzostwach nie przegrali ani jednego seta. Teraz grają piąty mecz z gospodarzami turnieju z Bułgarami. No i pozwólcie, że wam zademonstruję, jak brzmią teraz bułgarskie trybuny. O, właśnie tak. Jest cisza. Nasi siatkarze uciszają trybuny, prowadzą w pierwszym secie 23-19, także za chwilę będzie 1-0, a my w Radiu SK2 podrzucamy wam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Robię to codziennie, aż do piątku, aż do gorącej polskiej dwudziestki. I teraz Bowska z młodym raperem, który nazywa się po prostu Kajtek. Tytuł tego kawałka to 30 metrów kwadratowych, bo oni śpiewają o tym, że na takiej małej przestrzeni wśród dwojga ludzi może się pomieścić naprawdę wiele uczuć. I nie tylko. Niektórzy powiedzą, że 30 metrów kwadratowych to jest kawalerka, ale słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że nazwiemy to nie kawalerką, tylko małym apartamentem w dobrej lokalizacji. A ta lokalizacja to propozycje do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Wpadajcie i głosujcie. Bowska i po prostu Kajtek. Już teraz w Radiu SK2.

0: Perfekt w Radiu SK2. Córka Grzegorza Markowskiego, Patrycja, ostatnio zdradziła w jednym z wywiadów, jak się tata czuje. Na emeryturze, bo on już nie koncertuje. Ma 70 lat i czuje się podobno bardzo dobrze. Korzysta z życia, z emerytury, odpoczywa, podobno chodzi na spacery z psem. Słuchajcie, możemy się też domyślać, że pewnie ma czas na czytanie gazet, rozwiązywanie krzyżówek, seriale w telewizji same się nie obejrzą, prawda? Jakieś tam M jak miłość, Barwy Szczęścia. Co ciekawe, słuchajcie, przed chwilą sprawdziłem, Barwy Szczęścia mają już prawie 3400 odcinków, także jest co oglądać. A my w Radiu SK2 Grzegorza Markowskiego cały czas gramy. U nas on nie ma emerytury, a polscy siatkarze grają na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Pierwszego seta wygraliśmy, w drugim też jest dobrze, 8-4. Bułgarzy przed chwilą dostali ochrzan od szefa, znaczy od trenera. A nasi siatkarze wyluzowani, zadowoleni. Mam nadzieję, że tym dobrym humorem was teraz zarażają.
1: SK2. Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
9: I po reklamie.

0: Upały się skończyły, ale lato ciągle trwa i tak będzie jeszcze przez kilka dni. Big day w Radiu SK2. Wieczorami codziennie gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20 i po 19 obiecuję, no dużo dobrego będzie. Wiktor Waligura, który się szykuje do premiery nowej płyty i legenda Artur Rojek też z nowością wpadnie.
1: Reklama.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
5: A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
1: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Perzanowski, zapraszam. Biała Podlaska zmieni się w rajdową arenę. Ósmy rajd bialski, będący jednocześnie piątą rundą samochodowych mistrzostw Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego. Zawodnicy rywalizować będą na wyznaczonych odcinkach, więc kibiców czeka nie tylko sportowa rywalizacja, ale też sporo motoryzacyjnych emocji. To największe wydarzenie sportowe tego weekendu w mieście. Start i centrum wydarzeń zaplanowano na Placu Wolności w najbliższy weekend.
7: Polscy siatkarze prowadzą 1-0 z Bułgarią w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Trwa emocjonująca końcówka drugiego seta. Jest 23-22 dla Polaków. Zaraz wam powiem, jak ten set się skończy. No ale dobra, skoro siatkarze się męczą, no to my możemy sobie odpocząć, prawda? Środa się już kończy, punktualnie godzina na 19. Mam dla was kołysankę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: 100% polskich hitów. SK2.
7: Proszę bardzo, teraz będzie Igo na wyciszenie. Napisał ten numer dla małej córki.

0: Testosteron to teraz buzuje na siatkarskim boisku. Polacy grają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. No i teraz taki mały zimny prysznic. Słuchajcie, przegraliśmy drugiego seta po bardzo emocjonującej walce w końcówce. Było 31-29 dla Bułgarii, ale spokojnie, jeszcze się nic nie dzieje. Aktualnie w setach jest 1-1, a ja wam za chwilę gram nowość od Wiktora Waligury, który teraz szykuje się do wydania nowej płyty, ale w wolnych chwilach robi fajne rzeczy w mediach społecznościowych. Ostatnio, uwaga, dograł się do kawałka Oskara Cymsa Bez Końca. Posłuchajcie, jak brzmi Oskar Cyms w duecie z Wiktorem Waligurą, który pełni rolę chórków.
1: Wiesz, ja lubię jak bez końca.
0: Ten w tle to Wiktor Waligura.
1: Wieczory w dreszcze i czuły kadr, w nim zostań bez obaw.
0: No słuchajcie, ładnie panowie razem brzmią, czekamy na jakiś wspólny numer. A teraz gram wam kawałek prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Nie umiem kochać w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Hotel numer zawsze stawia na nogi. Łzy w Radiu SK2. Już wiemy, że Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. No to teraz sprawdźmy, kto mieszka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów już w piątek po 18. A w poczekalni na wasze głosy czeka m.in. debiutujący zespół Motyle. I co ciekawe, wokalistka tej ekipy ostatnio w mediach społecznościowych przygotowała dla fanów specjalną instrukcję, jak na ten kawałek zagłosować w gorącej polskiej dwudziestce. I to jest tak, punkt pierwszy, trzeba wejść na sk2.pl.
1: Zjechać na sam dół, pod gorącą dwudziestką znajdują się propozycje. Nasz singiel Bliżej Podejść Tak znajduje się na trzeciej pozycji. Klikamy plus obok utworu, powinien podświetlić się na czerwono i gotowe. Dla was to tylko jedno kliknięcie, a dla nas szansa na coś naprawdę pięknego. Bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: Skoro już wiemy, jak zagłosować, to posłuchajmy. Motyle, Bliżej Podejść Tak. Już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Jak słucham tego numeru, to wyobrażam sobie, że leżymy na łące w upalny wakacyjny dzień. Ale kanapa wieczorową porą przed telewizorem w salonie też może być. Anita Lipniska w Radiu SK 2. Wszystko się może zdarzyć też w meczu polskich siatkarzy. Grają teraz z Bułgarami w fazie grupowej Mistrzostw Europy i naprawdę ten mecz zrobił się niebezpiecznie wyrównany. Jest 1-1 w setach, a w trzecim secie to Bułgarzy są teraz na prowadzeniu 21-19, ale ja tylko tak przypomnę, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się skończy, my i tak mamy zapewniony awans z pierwszego miejsca i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzymy się z Łotwą. No i wiadomo też, że za chwilę na antenie Radia SK 2 romantyk się pojawi. W sam raz w drodze na randkę Jacek Stachurski i jego Jedwab.
1: SK 2. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku. Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
8: I po reklamie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. Po 20 gram Tylko kochaj mnie od Zali, czyli trzeci najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Zalia jest teraz naprawdę na fali, bo występuje też na miejscu drugim w hicie Nareszcie z męskim graniem. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Peranowski, zapraszam. W sobotę w Białej Podlaskiej spotkają się miłośnicy lokalnej historii w ramach drugiego bielskiego plenerowego spotkania genealogicznego. To okazja, żeby porozmawiać o historii rodzin związanych z regionem, poszukać informacji o swoich przodkach i odkryć lokalne dziedzictwo. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych genealogią, historią miasta i losami mieszkańców Białej. Początek o godzinie 11 w zespole zamkowo-parkowym Radziwiłłów.
0: Bardzo wyrównany mecz polskich siatkarzy grają teraz z Bułgarią na Euro i niestety przegrywają 1-2 w setach. Na szczęście w czwartym secie prowadzimy 14-10, ale tu się przyda słynny motywacyjny tekst Tomasza Fornala z meczu z USA na Igrzyskach Olimpijskich. Jeśli ktoś nie pamięta, tam było bardzo dużo głosek na R. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: 100% polskich hitów.
0: Teraz BRO przepowie, jaka będzie końcówka tego meczu.

0: Te dzwoneczki to ja nam zagrałem na ukojenie nerwów wieczorem. T-Love, nie, na antenie Radia SK2. No są nerwy w meczu polskich siatkarzy. Mimo, że awans mamy pewny, to są emocje w meczu z Bułgarią. Bułgaria prowadzi 2-1 w setach, ale polscy siatkarze za chwilę wyrównają ten mecz, prowadzą w czwartym secie 24-18, czyli prawdopodobnie szykuje nam się tiebreak. A my w Radiu SK2 jak zawsze wieczorami szykujemy dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. I w zeszły piątek z nowym numerem wpadła do nas piosenkarka i aktorka w jednym, nie wiadomo w czym jest lepsza. Julia Wieniawa po prostu. Wydała numer 27 do gwiazd, 27 jej wiek. Mówi, że ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję.
0: A jak Julia Wieniawa mówiła, to polscy siatkarze wyrównali i w meczu z Bułgarią jest 2-2 w setach, a na nowy numer Julii Wieniawy możecie głosować na sk2.pl w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Gram już teraz. SK2.

EA SOS na antenie Radio SK 2. Gramy 100% polskich hitów. Ja teraz też wysyłam SOS. Nerwowo zaraz nie wytrzymam. I wcale nie mówię teraz o cenach paliw. Mówię o meczu polskich siatkarzy, którzy grają teraz z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Niby to jest mecz o nic, bo awans z pierwszego miejsca w grupie mamy już zapewniony, ale gramy z gospodarzami. Fajnie by było trybuny uciszyć. Niestety teraz, słuchajcie, trwa tiebreak. Jest 2-2 w setach. Tiebreak gra się do 15 i teraz gospodarze prowadzą 9-5. Ale spokojnie, nasi siatkarze jeszcze potrafią zaległości odrobić. Oni nie z takich tarapatów wychodzili. A my gramy kołyszący, uspokajający numer idealny na wieczór. Emo i Sarsa, zostań. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

0: 2.
1: Wielkie emocje w meczu Polska-Bułgaria w siatkę. Trwa tiebreak. Jest 12-11 dla Bułgarii. To jest bardzo emocjonująca końcówka. Mam nadzieję, że to się za chwilę rozwiąże. A my gramy na uspokojenie. Na wieczorny chill. Kuba i Kuba w Radiu SK2.

0: Mister Zup na antenie Radia SK2, a na kawałku podłogi zwanym boiskiem polscy siatkarze walczą z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Trwa bardzo zacięta końcówka tiebreaka. Słuchajcie, teraz zaczyna się gra na przewagi. Polscy siatkarze mają teraz piłkę meczową. Prowadzimy 15-14 z Bułgarami, czyli z gospodarzami tego turnieju. Kamil Semeniuk teraz serwuje. Uwaga, słuchajcie, zaraz ten mecz może się zakończyć. Bułgarzy teraz wyprowadzają akcję. I słuchajcie, no niestety wyrównują. Jest 2-2 w setach i 15-15 w tiebreaku. Będą wielkie emocje, bo już teraz jest gra na przewagi. Będę ten mecz dla was śledził za chwilę. Mam nadzieję, to wszystko się wyjaśni. Straszne emocje, słuchajcie. Teraz drużyny grają punkt za punkt. Raz jedna wychodzi na prowadzenie, raz druga. Ale tak na ostudzenie tych emocji ja tylko powiem jedno, że polscy siatkarze, przypomnę, awans z pierwszego miejsca w grupie mają już zapewniony.
1: SK2. Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Może.

0: Małgorzata Ostrowska w Radiu SK2. No niestety, słuchajcie, polscy siatkarze przegrywają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy 2-3 w setach po niesamowicie emocjonującej końcówce tiebreaka. Tam była gra na przewagi punkt za punkt, ale niestety w samej końcówce to rywale okazali się troszkę minimalnie lepsi i wygrali 20-18. Ale spokojnie, na poprawę humoru przypominam, polscy siatkarze wychodzą z pierwszego miejsca w grupie i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzą się z Łotwą.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Peranowski, zapraszam. Piłkarze Podlasia Biała Podlaska mają powody do zadowolenia. W ostatnim spotkaniu pokonali 2-1 rezerwy Wieczysty Kraków, przerywając serię 3 meczów bez zwycięstwa. Po 8 kolejkach Podlasie ma na koncie 11 punktów i zajmuje 7 miejsce w tabeli. Teraz czas sprawdzić, czy zawodnikom uda się pójść za ciosem. Przed Bialczanami kolejne ligowe wyzwanie. W sobotę na wyjeździe zmierzą się z Siarką Tarnobrzeg. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 15.
8: Magazyn lokalny.
10: Bartek Ważny, zapraszam. Coraz więcej uczelni wyższych w Polsce mierzy się z problemem drop-outu, czyli przedwczesnej rezygnacji studentów z nauki. Powodem może być zderzenie młodego człowieka z dotychczas nieznaną mu rzeczywistością. Czy ten problem dotyka także bialskich uczelni? Sprawdził to Arek Michlewicz.
11: Taki temat dzisiaj mnie tutaj sprowadził do Was, dotyczący drop-outu, bo z tego co mi wiadomo, to zaczynacie realizować program, który ma temu zapobiegać, ale zanim o tym, to może wyjaśnijmy, o co chodzi z tym dropoutem.
12: Anna Wadasińska, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia Białej Podlaskiej. Zjawisko dropoutu polega na tym, że studenci rezygnują ze studiów. Ci studenci, którzy w procesie rekrutacyjnym pozytywnie przeszli ten cały proces i zakwalifikowali się na konkretne, wybrane przez siebie kierunki. Dzieje się z nimi coś takiego, czego nie potrafimy zdiagnozować, że na pierwszym semestrze czy na pierwszym roku gdzieś tam pojawiają się myśli, które powodują, że ci studenci chcą rezygnować ze studiów, a nawet rezygnują ze studiów. I właśnie na tym polega to zjawisko dropoutu, czyli rezygnacji ze studiów. Nie jest oczywiście to tylko wyłącznie nasz problem, tylko jest to problem ogólnopolski, można powiedzieć pewnie i ogólnoeuropejski, gdzie studenci, przychodząc do uczelni wyższej, zderzają się, mówiąc kolokwialnie, z realiami akademickimi i mimo, że uczelnie prowadzą różnego rodzaju programy, działania, projekty skierowane, żeby to zjawisko minimalizować, no to jednak ono wzrasta i ten procent, odsetek studentów, którzy rezygnują, a szczególnie właśnie studentów rezygnujących na pierwszym roku z dalszego kształcenia, jest spory.
11: Jaki to mniej więcej odsetek?
12: Przekraczający ponad, albo zbliżający się do około 30%.
11: To sporo.
12: Dokładnie tak, to jest bardzo dużo. I tak jak podkreśliłam, to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszej uczelni, czy uczelni oczywiście o charakterze pedagogicznych, ale pewnie ten charakter uczelni ma znaczenie, bo wiadomo, że młodzież poszukuje kierunków, które w przyszłości spowodują, że będzie im się żyło łatwo i przyjemnie. Dlatego to zjawisko dropoutu, tak jak wspomniałam, jest zjawiskiem, które funkcjonuje w przestrzeni akademickiej, które powoduje, że kierownictwo uczelni jest zaniepokojone tą sytuacją obecną w obszarze środowiska akademickiego. Dlatego też podejmujemy różnego rodzaju działania i jednym z tych działań jest projekt, który zaczęliśmy realizować od stycznia bieżącego roku, oparty na przeciwdziałaniu zjawisku dropoutu.
11: Wydaje mi się, że ten dropout to też polega na tym, że ta młodzież, która kończy szkołę średnią, przychodzi na uczelnię i niespodziewanie okazuje się, że muszą co pół roku przystępować do egzaminów i to jest może taki dla nich szok.
12: Pewnie tak. Ja myślę, że w ogóle z sytuacja, środowisko akademickie, które zdecydowanie bardziej różni się od środowiska szkoły ponadpodstawowej, gdzie można powiedzieć, prowadzeni są młodzi ludzie za rękę. Tutaj pojawia się pewnego rodzaju samodzielność. Samodzielność spowodowana tym, że opuszczają domy rodzinne, znajdują się w środowisku dla siebie do tej pory nieznanym, w środowisku, gdzie na co dzień ani mamy, ani taty, ani rodzeństwa nie ma. Można powiedzieć, że są pozostawieni sami sobie, chociaż tak jak ja nie do końca mnie przekonuje to stwierdzenie pozostawieni sami sobie, bo w naszej uczelni, zapewne w innych uczelniach, znajduje się szereg różnych instytucji, które tego studenta wspierają. Natomiast to jest inna forma życia, inna forma funkcjonowania, inna forma pobierania nauki, kształcenia. Można powiedzieć, że ten młody człowiek bierze odpowiedzialność za siebie. Podejmować musi różnego rodzaju decyzje bez takiej konsultacji, tak? Z rodzicem, z osobą bliską. Pojawiają się pewne trudności. Gdzieś tam też kwestie związane z integracją pewnie na to mają wpływ. Współczesna młodzież nie jest chętna do integracji. Można powiedzieć, że pewnie spowodowała to też pandemia, że bardzo dużo spędzają czasu, można powiedzieć, w osamotnieniu, gdzieś tam w gronie, tak, osób, z którymi mieszkają w akademiku czy w wynajmowanym mieszkaniu. Kwestie, które jeszcze pewnie w jakiś sposób na ten stan niepokoju pojawiający się u studentów mają wpływ, to taka samodzielność związana z wstawaniem porannym, tak? Nikt już tutaj ciebie nie obudzi, musisz być gotowy do tego, żeby nastawić sobie ten budzik. Zrobieniem zakupów, ewentualnie zadbaniem o tą kwestię związaną z posiłkami, z życiem towarzyskim, a przede wszystkim z środowiskiem akademickim, tak? Czyli można powiedzieć pogodzeniem z jednej strony pobierania nauki, a z drugiej strony z życiem takim codziennym.
11: Czy to jest tak, że w ramach tego projektu będziecie wizytować w szkołach, w ostatnich klasach szkół średnich, liceów, techników i będziecie prowadzić takie spotkania informacyjne, które będą jakby unaoczniać to, w jaki sposób uczelnia funkcjonuje i w jaki sposób ten student będzie funkcjonować na uczelni wyższej, jeśli się na takową zdecyduje?
12: Można powiedzieć, że takie działania również będziemy prowadzić. Jednym z zadań projektu, który nosi przecudowną nazwę Od startu do mety, nie rezygnuj, studiuj, jest zadanie polegające właśnie na prowadzeniu projektu dotyczącego warsztatów akademickich, warsztatów edukacyjnych pod nazwą Akademia Bliżej Was. Chcemy zapraszać młodzież, chcemy zapraszać osoby, które zainteresowane są obszarem, tak, aktywności ruchowej, zdrowia, kultury fizycznej, fizjoterapii, kosmetologii i które gdzieś tam myślą, zastanawiają się nad tym, żeby takie kierunki w przyszłości studiować. Chcemy takie osoby zapraszać tutaj do nas na uczelnię. Będziemy dla nich organizować warsztaty edukacyjne, które w jakiś sposób przybliżą im właśnie życie akademickie, kształcenie na uczelni wyższej, taka jak nasza. Ale oprócz tego w ramach tych jednodniowych wizyt, które będziemy organizować, oprócz tych właśnie warsztatów edukacyjnych, będziemy im jeszcze pokazywać naszą uczelnię od tej strony właśnie studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Można powiedzieć, że zwiedzą strategiczne punkty, takie jak akademik, jak nasze obiekty sportowe, obiekty dydaktyczne, ROBIR, Regionalne Centrum Badań i Rozwoju. Chcemy im pokazać, że uczelnia jest przyjazna, chcemy pokazać im atmosferę, jaka tutaj panuje. Chcemy ich przede wszystkim zachęcić do tego, żeby nie rezygnować z pobierania dalszej edukacji na etapie egzaminu dojrzałości, żeby chcieli się kształcić wyżej, i przede wszystkim, żeby wybierali kierunki, które mamy w ofercie dydaktycznej naszej uczelni.
11: To zapytam panią jako specjalistkę, czy tutaj po części odpowiedzialność za ten tak zwany drop-out ponosi również sztuczna inteligencja, bo wydaje mi się, że jest tu pewien skutek tego, że wykładowca musi się mierzyć z tym, że student podchodzi bardzo często do tego, ja już nie mówię, że tylko student, ale uczeń, że co mi pani powie, a czego mi nie podpowie sztuczna inteligencja. I tutaj trzeba się z tym mierzyć.
12: Pewnie młodzi ludzie tak postrzegają, że wiedzę, którą ewentualnie mogą nabyć, tak, w trakcie pobierania nauki na 3-letnich czy 5-letnich kierunkach, są w stanie po tą wiedzę sięgnąć do sztucznej inteligencji czy do internetu. Okej, tak może być, natomiast studia wyższe, kształcenie na uczelni wyższej to nie tylko wiedza. To szereg umiejętności, tak, które tutaj realizujemy, które student nabywa w ramach uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Są to umiejętności polegające na pracy, związane, tak, z przyszłą pracą zawodową, czy jest to nauczyciel wychowania fizycznego, czy jest to trener, czy jest to fizjoterapeuta, kosmetolog, menadżer, trener personalny, ale również tutaj się nabywa szereg kompetencji społecznych, czyli takich kompetencji, które później pozwolą w przyszłej pracy zawodowej obcować z tym drugim człowiekiem, bez względu na to, czy to będzie pacjent, czy to będzie klient, czy to będzie uczeń. Sztuczna inteligencja, można powiedzieć, nie dostarczy prawdziwych realiów obcowania z drugim człowiekiem. I oferta, można powiedzieć, kierunków dydaktycznych, które tutaj oferujemy studentom, to są kierunki, które przygotują specjalistę, eksperta do pracy z drugim człowiekiem. I w takich realiach prawdziwych, tak, gdzie zmienność zachowań, różnorodność potrzeb tego człowieka jest inna. Natomiast obcowanie ze sztuczną inteligencją to są, można powiedzieć, pewne algorytmy, pewne schematy, których się można nauczyć. Natomiast kontakt z drugim człowiekiem jest nieprzewidywalny i jedynie właśnie w ramach praktyk studenckich, różnego rodzaju stażów czy zajęć dydaktycznych, które tutaj oferujemy, jesteśmy w stanie przygotować eksperta, specjalistę, fachowca.
11: Podejrzewam, że to bardzo ciężka praca przed Wami.
12: Ta praca jest coraz bardziej ciężka, bo spotykamy się z młodzieżą, która, można powiedzieć, nie do końca jest świadoma bardzo często kierunku, na którym chce studiować, i pojawiają się później w trakcie, szczególnie właśnie tego pierwszego semestru, różnego rodzaju rozczarowania, że jednak to nie jest to, a tylko mi się wydawało, że chcę być specjalistą, fachowcem, ekspertem w danym obszarze. Ale my jesteśmy bardzo otwarci i myślę, że kadra prowadząca zajęcia tutaj na uczelni wyższej w AWF Białej Podlaskiej to nie tylko specjaliści z zakresu prowadzonych przez siebie przedmiotów dydaktycznych, ale są to ludzie przygotowani do pracy z młodzieżą, która nie do końca jest świadoma, która nie do końca jest w stanie wyrazić swoich potrzeb na dzień dzisiejszy, czego potrzebuje, jaką wiedzę chciałaby zdobyć, tak, jakie umiejętności posiąść. To nasza rola, tak jak pan powiedział, jest trudna, ale dajemy radę. I temu też służyć mają programy, tak, które tworzymy, programy, które będziemy wdrażać. Tak jak wspomniałam, jednym z nich jest ten właśnie program polegający na przeciwdziałaniu temu zjawisku dropoutu. I w ramach tego programu powstało szereg niezwykle atrakcyjnych zadań, które będziemy realizować, a które mają z jednej strony zintegrować studentów, tych młodych ludzi, którzy będą w naszej uczelni studiować, a z drugiej strony minimalizować to bardzo niekorzystne zjawisko. Wśród tych zadań, tak jak już wspomniałam wcześniej, będą zadania skierowane do podnoszenia prestiżu Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej wśród młodzieży licealnej, która będzie przyjeżdżała do nas na warsztaty edukacyjne i poznawała to środowisko i uczelnie. Inne zadania to bezpośrednio będziemy je kierować do naszych studentów. Między innymi powstaną sekcje rekreacyjno-sportowe, wybrane przez studentów, w ramach których oni będą mogli rozwijać się, podnosić swoją sprawność, ale również organizować różnego rodzaju wydarzenia, czy wyjeżdżać na różnego rodzaju mecze, zawody, wydarzenia. Chcemy również, to też wyszło od studentów, można powiedzieć, w ramach ankietyzacji prowadzonej przez Wydziałową Komisję do Spraw Jakości Kształcenia, że studenci potrzebują różnego rodzaju warsztatów, szkoleń pozadydaktycznych, pozaformalnych. I takie zadanie również stworzyliśmy. Będziemy organizować dla nich warsztaty, szkolenia, kursy, które wynikają z ich potrzeb. I kolejnym zadaniem są też zajęcia wyrównawcze, czyli zajęcia, które mają, można powiedzieć, wyrównać braki w wiedzy naszych studentów, ale nie tylko w wiedzy, bo również pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o umiejętności. Będą to zarówno zajęcia wyrównawcze prowadzone w aspekcie przedmiotów teoretycznych, jak i przedmiotów praktycznych, czyli cały wachlarz różnego rodzaju działań, które mają za zadanie, można powiedzieć, przyciągnąć studenta jeszcze bardziej, związać na stałe z naszą uczelnią.
11: To jednak, żeby nie było tego rozczarowania kierunkiem czy tymi przedmiotami, to jednak warto, aby odsyłać tych przyszłych kandydatów na studentów do strony internetowej, na której bardzo często jest zamieszczany program studiów i tych wszystkich przedmiotów, z którymi spotkają się na danym kierunku. Dzięki temu można uniknąć tego rozczarowania.
12: Dokładnie tak jest. My jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o ofertę programową, ofertę kształcenia. Przedstawiamy wszystkie treści, począwszy od programu, od planu studiów, ale również kart przedmiotu. Zamieszczamy to wszystko na stronie internetowej. Te informacje przekazujemy również w naszych social mediach. Otwieramy się bardzo szczegółowo, tą całą ofertę kształcenia przedstawiamy. Student, przyszły student, kandydat na studenta, który faktycznie jest zainteresowany kierunkiem, który chce studiować, ma szereg możliwości, żeby sprawdzić i program, i plan studiów, i realizowane przedmioty na tym kierunku, i nawet sięgnąć do kart przedmiotów, gdzie szczegółowo dany przedmiot jest opisany i godzinowo, i przedstawione są wszystkie treści, przedstawione są nawet formy zaliczenia tego przedmiotu. Także mówię, tutaj apelujemy do naszych kandydatów, którzy ewentualnie gdzieś tam chcą wybrać kierunki, które oferujemy, żeby zainteresowali się właśnie ofertą dydaktyczną, ofertą kształcenia, która zamieszczona jest na naszej stronie internetowej i o której bardzo często, regularnie wspominamy na naszych social mediach.
11: Czy aby unikać tego zjawiska dropoutu, będziecie próbować współpracować ze wszystkimi uczelniami, a może w ogóle jest coś takiego, że wszystkie uczelnie mają zacząć w tej kwestii współpracować, aby skutecznie unikać dropoutu?
12: Myślę, że tak jest, że większość uczelni boryka się z tym problemem dropoutu i można powiedzieć, że wiem, że spora liczba uczelni składała projekty, tak, do NCBiR-u, wnioski składała w celu uzyskania możliwości prowadzenia projektu i realizacji zadań w ramach tego projektu. Nie wszystkim się udało. My jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy gdzieś tam zostali docenieni przez ministerstwo i udało nam się uzyskać fundusze na to, żeby ten projekt realizować. Tak jak wspomniałam, to jest problem ogólnopolski, jeżeli chodzi o dropout. Myślę, że wiele uczelni, mimo że nie pozyskało środków na prowadzenie różnego rodzaju zadań, które mają zminimalizować to zjawisko, to też działają bez projektu w obrębie własnych pomysłów, w obrębie własnych różnego rodzaju planów prowadzonych w uczelniach.
11: Tyle w temacie zjawiska dropoutu, któremu skutecznie większość uczelni, w tym również Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, będzie zapobiegać. Dropoutowi, czyli odchodzeniu, rezygnacji młodych studentów już na pierwszym roku ze studiów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
10: Szacuje się, że zjawisko dropoutu dotyczy ponad 30% nowych studentów. Dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło ogólnopolski program Efektywne Zarządzanie Uczelnią w celu zminimalizowania problemu. Pomóc mają w tym systemowe rozwiązania, między innymi zajęcia wyrównawcze, wsparcie psychologiczne, lepsze doradztwo rekrutacyjne oraz działania integrujące społeczność studencką. Gmina Drelów stawia na rozwój polityki senioralnej przez kluczową inwestycję, jaką ma być adaptacja dawnego budynku gminnej spółdzielni samopomocy chłopskiej na dzienne centrum wsparcia dla seniorów.
11: Polityka senioralna to coś, co wiele gmin, wiele miast zaczyna prowadzić. Z tego, co mi wiadomo, to wy w tym roku mocno angażujecie się we wsparcie seniorów. Co zaplanowaliście na ten rok, może na przyszły?
1: Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów. Rzeczywiście to bardzo ważna jakby dziedzina działania samorządu. Wiele samorządów
5: bardzo mocno zaangażowało się w poprzednich latach, dzięki też i wsparciu z funduszy zewnętrznych, funduszy unijnych i krajowych, w budowę infrastruktury. Powstały kilometry wodociągów, nowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowano szkoły, domy ludowe, powstało wiele dróg. Natomiast gmina to przede wszystkim ludzie. Infrastruktura oczywiście jest ważna, bo ona ułatwia funkcjonowanie mieszkańców, daje wyższe standardy, zachęca inwestorów do lokowania swoich biznesów, a tym samym dostarczania miejsc pracy samorządom, czyli mieszkańcom samorządów. Natomiast bardzo ważna z racji, no cóż, starzenie się społeczeństwa, a i też dłuższego okresu życia, mogę dziękować, jest w każdym samorządzie grupa osób bardzo aktywnych, chcących funkcjonować, mogących wiele zrobić dla samorządu, dla jego rozwoju, dla których gmina powinna zawsze mieć, kolokwialnie powiem, jakiś produkt. I tak rzeczywiście jest. Od 2 lat już funkcjonują kluby seniora. Jest to 5 klubów seniora, które zrzeszają ponad 120 osób, którzy tak powiem, stale korzystających z tychże usług. Te kluby finansowane są z funduszy zewnętrznych, od prywatnego sponsora, który zainwestował tutaj duże pieniądze na terenie naszej gminy, od firmy, co roku dostajemy od nich 250 tysięcy złotych na funkcjonowanie klubów seniora. W tym roku również wspieramy jako samorząd kwotą 30 tysięcy kluby seniora. Bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Ta działalność, mieszkańcy raz w tygodniu, czasami częściej, spotykają się we wskazanych miejscach, w 5 miejscowościach naszej gminy. Mają zajęcia, wspólne wyjazdy, ćwiczenia, wszelkiego rodzaju kursy i tym podobne, wedle nienarzuconych przez wdrażających, czyli były gminę, Centrum Kultury i ich pracowników, jakichś rygorów, tylko raczej sami ustalają, co chcieliby robić, jak chcieliby spędzać czas. Są bardzo aktywni i przede wszystkim bardzo mocno zaangażowani w funkcjonowanie naszego samorządu. To ważne, że tutaj ten ruch ze strony i sponsora, który wskazał formę wykorzystania środków, które nam tutaj przekazał, ale też ze strony państwa radnych, i mnie osobiście ten pomysł bardzo przypadł do gustu, dlatego że seniorzy, czyli mieszkańcy po 65 roku życia, zależało nam na tym, ażeby nie tyle zachęcić ich do współpracy z samorządem, tylko jak najdłużej pozostawić ich w zaangażowaniu w tą współpracę, bo to były najczęściej i są osoby, które wiele dla samorządu robiły, to są sołtysi, radni, byli radni, mieszkańcy bardzo aktywni, członkowie kół gospodyń wiejskich, strażacy, już mniej czynni z racji tego, że są w bardziej zaawansowanym wieku, więc zależało na tym, żeby przede wszystkim tych ludzi zatrzymać w samorządach, żeby ich aktywnością, ich zaangażowaniem, ich jakby zrozumieniem istoty wspólnych realizacji, wspólnych pasji i współpracy z samorządem, że tak powiem, ogarnąć, i żeby ta wartość dodana w postaci aktywności tych ludzi dobrze na rozwój samorządu wpływała. I tak się też dzieje. Na tych ludzi mogę liczyć przy organizacji imprez, przy wszelkiego rodzaju aktywnościach, które nasz samorząd promują i przede wszystkim ułatwiają i upiększają życie wszystkim mieszkańcom. Dlatego też poszliśmy za ciosem i doszliśmy do wniosku tu wspólnie z państwem radnymi, że warto tą, mówiąc tak bardzo potocznie, górnolotnie, politykę senioralną prowadzić tak bardziej, że tak powiem, kwieciście i aktywniej. Udało nam się pozyskać, to jest bardzo ważne, z funduszy zewnętrznych przy 100% dofinansowaniu środki w kwocie 4,5 miliona złotych na funkcjonowanie już od czerwca tego roku klubu, czy właściwie klubu, miejsca spotkania, ale też i takiego funkcjonowania dziennego domu pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ogarnięte będzie tym działaniem 50 osób wedle rekrutacji, którą będziemy już niedługo, Ośrodek Pomocy Społecznej, on będzie jednostką wdrażającą, przeprowadzać. 30 osób spełniających kryteria, a chętnych jest naprawdę bardzo wielu, będzie mogło korzystać codziennie z pobytu w takim, że właśnie dziennym domu, a dodatkowe 20 osób, które będą miały problemy z dojechaniem na miejsce tutaj do nas, do Relowa, będzie objętych opieką domową poprzez wsparcie opiekunek, rehabilitantów, no i takim dooglądem również osób uprawnionych do tego, żeby taką opiekę sprawować. Więc docelowo te 50 osób będzie mogło z tejże opieki korzystać. Dzienny dom pobytu umiejscowiony będzie w remontowanym już za chwilkę obiekcie dawnego budynku biurowca Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trawie, którą gmina odkupiła w ubiegłym roku. Tam też z racji tego, że budynek trzeba dostosować, będą już niedługo przeprowadzone remonty, tak żeby mogły te osoby, o których mówiłem, skorzystać z tych udogodnień. To pełen pakiet, bo te 30 osób będziemy oczywiście w ramach środków projektowych dowozić, także nie będą te osoby musiały dojeżdżać do nas tutaj na własny koszt i na własne ryzyko. I też będzie oczywiście zapewniony posiłek i wszelkiego rodzaju udogodnienia, atrakcje. Po prostu będziemy organizować tym osobom tutaj mile, mam nadzieję, czas. Także duży projekt, warty, tak jak wspominałem, 4,5 miliona złotych z funduszy zewnętrznych, przy konieczności kontynuacji tego już z własnych środków, ale w okresie ograniczonym już zakresie przez następny rok. A więc produkt wydaje mi się bardzo, bardzo trafny i jakby wychodzący naprzeciw oczekiwaniom. Jestem przekonany co do tego, że bo taki odbiór ten projekt ma i nasze kluby seniora, że już to bez względu na to, jak się sytuacja w gminach, czy w gminie Drelow, czy w jakichkolwiek innych gminach tutaj na naszym terenie potoczy. W mojej ocenie ta część polityki samorządu skierowana właśnie dla seniorów i wspólnie z nimi jakby opisująca przyszłość, to jest rzecz bardzo ważna dla samorządów na przyszłość i wszystko trzeba zrobić i tak dostroić działania samorządu i możliwość pozyskiwania środków, żeby seniorzy, czyli bardzo aktywna grupa na naszych, tutaj w naszych samorządach na naszym terenie jakby w sposób trwały wpisała się w obraz i funkcjonowanie samorządów.
11: Dom dziennego pobytu to jedna rzecz, natomiast chciałem zapytać, czy tych seniorów jeszcze w jakiś sposób wspieracie? Nie wiem, na przykład jeżeli mają taką potrzebę, żeby dostać się do lekarzy, to czy taką politykę prowadzicie, żeby ich wspierać w takich ich potrzebach?
5: Gmina zawsze jest otwarta na takie działania i właściwie nie ma takiej możliwości, ażeby jeśli jakakolwiek osoba, która potrzebowałaby pomocy, czy dowiezienia do lekarza, czy ewentualnie jakiejkolwiek innej formy wsparcia, to takiego wsparcia nie uzyskała. Bardzo dobrze tutaj działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ja też bardzo liczę na to, że pracownicy moi, bo tak się też stanie, realizując ten projekt, mówiąc kolokwialnie, pójdą w teren, prawda? Bo no cóż, tak to wyglądało wcześniej i tu też się cieszę z tego projektu pod kątem właśnie zapobiegania nie tylko takiemu wykluczeniu osób starszych, ale też i ogromnej samotności, które te osoby doświadczają, bo tak rzeczywiście niestety jest. Nie chcę w żaden sposób ujmować niczego rodzinom tych osób, ale często tak bywa, że te osoby po prostu są rzadko odwiedzane, nie mają możliwości porozmawiania z kimkolwiek, nie mają możliwości jakby normalnego funkcjonowania i ta samotność, która w wieku starczym, no niestety często nam wszystkim doskwiera, jest chyba największym, najgorszym złem, być może nawet same środki finansowe, czy ich brak nie są taką dolegliwością, jak brak kontaktu z innymi, a zwłaszcza z ludźmi o podobnych potrzebach. Ja często obserwuję, czy rozmawiam z seniorami, tymi aktywnymi w klubach seniora i pytam, co jest jakby najważniejsze w tym wszystkim, co ich najbardziej cieszy. Otóż cieszy ich nie tylko jakaś tam strawa, którą im przygotujemy, czy jakaś atencja, którą samorząd i pracownicy wykażą, ale możliwość rozmowy z rówieśnikami, z osobami już na emeryturach, którzy mają dzieci, wnuki, podobne problemy, podobne wspomnienia, bo gdzieś tam wspólnie razem pracowali, funkcjonowali, ocierali się o siebie w latach większej swojej aktywności i dziś ten spędzony czas razem, wspólnie, kilka godzin w tygodniu jest największą realizacją największych potrzeb, najbardziej tutaj wyostrzoną.
11: I czy jest tak, że po prostu wyciągacie te starsze osoby z domu, żeby im pokazać, że jednak można trochę inaczej funkcjonować, chociażby poprzez uczestnictwo w takich klubach seniora?
5: Co ciekawe, nie musieliśmy się specjalnie jako samorząd i zaangażowani pracownicy angażować w wyciąganie, bo te osoby na początku nieśmiało, a później same, że tak powiem, pocztą pantoflową, Stasia przyjedź, czy Józek przyjedź do nas, bo u nas jest tak fajnie i tak rzeczywiście jest i te osoby, te sto kilkadziesiąt osób, o których mówiłem, często niepełnosprawność, jakieś rodzinne problemy, konieczność opiekowania się wnukami, które dzieci podrzucą, nie daje możliwości

0: jestem przekonany o tym, musi znaleźć na każdym roku środki na to. Natomiast to, o czym pytał pan redaktor wcześniej.
1: Środki zewnętrzne również.
0: Zewnętrzne również, oczywiście. Ale ta polityka senioralna państwa, chociażby te pieniądze, które trafiły do nas, to świadczy o tym rzeczywiście, że państwo rozumie te potrzeby i tą grupę społeczną bardzo aktywną i ważną dla naszego środowiska całego, w całym naszym kraju, trzeba po prostu zwyczajnie wspierać i dawać im możliwość. To, co o czym mówiłem, nie ciągnięcia w samorządy, mówiąc tak nieelegancko, tylko pozostawienie ich aktywnymi jak najdłużej, bo to są najczęściej aktywni ludzie, którzy ten samorząd w poprzednich latach budowali. Natomiast dlaczego na przykład ta pomoc opiekunek, opiekunów dla osób tych takich, czy tak powiem, przykutych może nie tyle do łóżka, ale do miejsca swojego pobytu z różnych względów, nie chcących wychodzić na zewnątrz, dlaczego ta pomoc była taka kulejąca w poprzednich latach, a dlaczego teraz to się zmieni? Mówię o tych 20 osobach, którymi będziemy się opiekować. Otóż trzeba było się dołożyć do tej opieki. W poprzednich latach te produkty, które przez gminny ośrodek pomocy społecznej trafiały, wymagały od takiej osoby zaangażowania się finansowego. Tutaj się już problem pojawił. Nawet jeśli ten pan czy pani te pieniążki miała, no to najczęściej rodzina pilnowała, żeby one nie wychodziły poza obieg, tak? Powiem bez urazy dla kogokolwiek. Natomiast znam życie i wiem, jak to wygląda. Natomiast na chwilę obecną to działania będą zupełnie bezpłatne, prawda? Więc zaproponujemy takiej osobie, a już kilka osób, mimo że jeszcze rekrutacji nie mamy, przeprowadzone się zgłosiło, zaproponujemy takiej osobie pomoc wskazanego opiekuna. To będzie tam bodajże chyba 6 czy 8 godzin w tygodniu, czy 10, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to będzie coś pokaźnego. Ta osoba będzie mogła się taką panią czy takim panem zająć, robić zakupy, posprzątać w domu, porozmawiać przede wszystkim, zapytać o zdrowie, skontaktować, co jest istotne, ewentualnie z lekarzem, gdyby zauważyła tutaj jakieś problemy zdrowotne, które nie były wcześniej zgłaszane, więc to też taka, że tak powiem, możliwość ingerowania w sensie pozytywnym w teren i monitorowania tutaj tej grupy społecznej. Więc ten projekt osobiście mi się bardzo podoba. Myślę, że się nam tutaj to działanie sprawdzi bardzo mocno. Zresztą na naszym terenie funkcjonuje zakład opiekuńczo-leczniczy czy w wózkach dzięki współpracy z panem starostą i w ogóle inicjatywą starosty. Kilka lat temu udało nam się tutaj dogadać z powiatem w ten sposób, że za zgodą oczywiście mieszkańców przekazaliśmy budynek niefunkcjonującej szkoły podstawowej w wózkach. On został za fundusze pozyskane przez starostwo rozbudowany, przystosowany za bardzo dużą kwotę, kilkunastu milionów złotych i na chwilę obecną od kilku lat już funkcjonuje tam zakład opiekuńczo-leczniczy na 90 łóżek. Świetnie wyposażony, kolejki do przyjęcia tu tam są co najmniej roczne. Nawet już nie ma się co dziwić. To nie prywatny zakład, gdzie rodzina musi wyłożyć przy wsparciu zainteresowanego kwotę 6 czy 7 tysięcy złotych, tylko tutaj to jest 70% emerytury bez względu na to, jak ona jest. No jest pełna opieka stacjonarna na najwyższym poziomie, w związku z tym na pewno wielu chętnych, czy chętnych w przyszłych latach nie zabraknie. Mieszkańcy Drolowa też z tego korzystają, bo mają blisko, tak? I wiele tych osób tam po prostu ten czas spędza.
1: Mamy ten problem starzejącego się społeczeństwa niestety. Jaki jest taki odsetek tych starszych osób, których przybywa wam rok rocznie? No bo wiadomo, że ten odsetek zawsze się zmienia z roku na rok.
0: Znaczny, 1400 osób jest powyżej 65 roku życia w naszej gminie. To jest bardzo dużo, na 5,5 tysiąca mieszkańców. To można sobie zobrazować, jaka jest skala rzeczywiście tutaj tych proporcji. Natomiast to, o czym mówiłem wcześniej, co chcę jeszcze podkreślić, to są ludzie bardzo aktywni. Nie uwłaczając i nie ujmując nikomu i zwłaszcza młodym ludziom, ja bym życzył sobie bardzo takiej aktywności i zaangażowania w sprawy społeczne młodych ludzi, jakie wykazują seniorzy. Mimo podeszłego wieku, mimo chorób, mimo pewnych dysfunkcji, mimo obowiązków wielu, chciałbym, żeby eksponowanie tej aktywności przez osoby w wieku, że tak powiem, podeszłym czy starszym, sam się już niedługo do nich będę zaliczał, przy swoich 56 latach już niewiele mi brakuje, bliżej jak dalej, mówiąc nieelegancko.
1: Nie chcę martwić, ale według WHO już po 45 roku to jest wiek przedstarczy.
0: No właśnie, więc jestem przedstarczym, ale na razie póki co niewiele sobie z tego robię, więc wracając do głównej myśli, ja bym życzył sobie, żeby ta ekspozycja, tak to nazwijmy, zaangażowania w życie społeczne, kontakty międzyludzkie, w rozwój samorządu, którą wykazują seniorzy poprzez właśnie kluby seniora i ich aktywność wszędzie, pociągnęła za sobą aktywność młodych.
2: Dzięki przebudowie budynku spółdzielni seniorzy z gminy Drelów zyskają przestrzeń do spotkań, zajęć i wsparcia.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie. Informatycy muszą również nadążać za zmianami. Dlatego Akademia Bialska była organizatorem bezpłatnych warsztatów tworzenia systemów AI.
2: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal. Jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
3: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
2: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty. Dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
3: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
2: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzam oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, do ilu projektów już się dołożyłem.
3: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
2: Owszem, wdrażamy też m.in. chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
3: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
2: Nie bać się.
3: Zaprzyjaźnić się.
2: Dokładnie, tak.
3: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
2: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmieni się tak szybko, że zanim doczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobywać po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
3: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz w skali roku?
2: Trudno nawet określić.
3: Za dużo tego jest.
2: Tak.
3: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
2: Tak, owszem, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego zdobywać.
3: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
2: Owszem. Niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
3: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej no faktycznie możecie wypaść z rynku.
2: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
3: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
2: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
3: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
2: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mam jakieś inicjatywy na uczelni, tak organizowane już przez uczelnię.
3: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
2: Od firmy często jestem wysyłany.
4: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli poniekąd dla programistów takie rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania, plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
3: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
4: Jak najbardziej było dosyć duże zainteresowanie, jak zobaczyłem wczoraj, że 29 na wczoraj o godzinie gdzieś tak 20 liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
3: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
4: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej, a jak wiadomo, w modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model będzie wiedział to, czego chcemy. Takie zapytanie, które chcemy dostać, zadajemy takie zapytanie, a potem otrzymujemy to, co konkretnie chcemy, a nie halucynuje czy zmyśla, tak jak no, obecne modele potrafią to zrobić.
5: Grzegorz Wasilewski, trener eskadry Bilika.
3: Dzisiaj warsztaty tworzenia systemów AI.
5: Tworzenia RAG-ów, czyli tworzenia coś takiego jak bazy wiedzy, czyli mówimy, że dzisiaj budujemy element taki, że mamy hotel, który ma bardzo dziwne regulamin i chcemy teraz z nim rozmawiać o tym regulaminie. I pokazujemy, że jeżeli podepniemy Belika, który jest czystym modelem i zapytamy się jakieś rzeczy regulaminowe, oczywiście odpowie, ale odpowie no czymś, co ma zapisane. Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Gem, ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to odpowiedź, potem dopiero wysyłamy do Bielika. I Bielik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele, i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy, to nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystko open source'owe modele i zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do Bielika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 złotych, a za 40. No i to mówię, to jest taka gwiazdka, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz i mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element, bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeżeli tak traktujemy, że to działa.
3: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
5: Trochę inny jest cel. Cel jest taki, że promujemy pierwszy model Bielika, promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak? I tak jak jesteśmy w Białej Podlaskiej, tak? Być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejść do tego świata. Dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatów. Czyli dzisiaj przez, no uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że, i to jest cała akcja, bo na całą Polskę, są takie tego typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostsze i o wiele sensowniejsze. I pierwsze, nie trzeba inwestować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
3: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc no, wy musicie cały czas jednak nadążać.
5: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy, tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy, jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno jedna rzecz jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Czyli zrozumieć, co się stało.
3: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
5: Tak. I też tutaj kilka osób mieliśmy. Takie, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią. Jak gdyby nie mają styczności na co dzień z kodowaniem. Natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, no bo Gemini, jakieś inne modele, które są tak cloud, jakieś open, czy tam chat GPT, trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknąć tam. I trochę poczytały, no i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, no w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, no ale tej, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy no całość warsztatu zrobili 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy na 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie zagrało.
3: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI. O co tutaj chodzi?
5: Mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja Bielika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowania zarządu, tego samego tekstu i dla jak gdyby 8-latka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
3: Co taki agent AI potrafi?
5: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
3: Do czego można można go wykorzystać?
5: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. To jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularna, nawet każdy ma już gdyby pewnie dostępny. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatnością, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, mogę sobie napisać agenta, który to dla mnie zrobi. To jest pomoc, to jest pomoc. I bym powiedział, ja bym widział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co odpowiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a do końca nie jest.
3: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 100-150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
5: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że ten sentyment wychodzi, że jest ugrzyty język, nie, powiedzmy, nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. To jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to, co według mnie jest to przełomowe, niesamowicie.
3: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
5: Tak, to oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce. Jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał. Czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem przecież, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu, hej, co tam robisz, albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy, działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, co się wydaje, a to trzeba napisać po prostu. Nie zmyślaj, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby tą element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiam, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no tam, rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontakt się przepełnia i wtedy on sobie podsumowuje części. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś. Tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi, tak, masz rację, to co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być ok, czyścimy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element takiego bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często widać to, że niektórym się podoba, bo dlaczego nie? Bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. Tak, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś, każdy z nas przyznawał rację, to byś stwierdził, to osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. Nie? Ale jeżeli jak rozmawiasz z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak powiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy pad, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
3: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
5: Tak, tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, czy jeszcze ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest rozróżnia się osoby, które umieją pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierem nie jest wejściem prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobił ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład, moja żona tańczy flamenco i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się o historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone, czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondencja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby, więc prawie, że w 80% za dobrze, ale mogła to były takie te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse, tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego nawet linku nie doszedł. Więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby, jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę, to fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeployujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle, nawet jak mamy do bazę rogową. To pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego zgenerować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
3: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
5: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty, były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć, w związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo. W większości przypadków Bielik za każdym razem powiedział coś innego i to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny czy mniej kreatywny. Czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? Czyli jak będziemy bliżej 0, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy, natomiast prawo bardziej sensownie, znaczy bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałem tutaj na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność, czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi, żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy, że jednak te samo on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie, albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł. Może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast, no znalazł jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie, więc tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jakby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach, to, że model działa tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to oprogramowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. Jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten element, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no bo jest vibe coding, okej, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatów pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu on trzeba zmienić, nie wiem, na tło, żeby był on przed, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi inną kolorystykę. Tak zrobiliśmy. I nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden totki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajnie. Na to mam zdjęcia zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać. To wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bialskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Bezpłatne warsztaty prowadzone są cyklicznie i są skierowane do mieszkańców powiatu bialskiego. W zajęciach wzięło udział prawie 30 osób. Rozwojowy Book Club to nowa inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, skierowana do miłośników literatury rozwojowej.
3: Rozwojowy Book Club. Idea powstania tego klubu?
6: Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Idea powstania klubu to sugestie od naszych czytelników, którzy interesują się szeroko pojętym rozwojem osobistym i gdzieś szukali przestrzeni do tego, żeby się spotykać i wymieniać swoje doświadczenia, wymieniać się literaturą, która traktuje o tej tematyce, więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wsłuchać się w głosy naszych czytelników. Też widzimy potrzebę takiego miejsca, takiej przestrzeni do wymiany poglądów, do dyskusji o książkach, o tej tematyce, do inspiracji. To jest, myślę, że taki dobry moment na zatrzymanie się przy tych książkach, na dzielenie się ze swoimi doświadczeniami, no i inspirowanie się nawzajem.
3: Długo ten pomysł dojrzewał?
6: Przyznaję, że o tym pomyśle myśleliśmy już jakiś czas, natomiast no, takim bezpośrednim impulsem było takie podbudowanie głosami czytelników. My w bibliotece zawsze staramy się słuchać czytelników i wsłuchiwać się w ich pomysły i wsłuchiwać się w ich sugestie. Też lubimy z nimi rozmawiać na te tematy, które nam pomagają nam rozszerzać naszą działalność. Rozmawiamy na te tematy, które pomagają nam budować naszą ofertę, bo wydaje nam się, że najważniejsze jest to, żeby prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców naszego miasta, regionu, na potrzeby naszych czytelników. Stąd te wszystkie sugestie, które dostajemy, czy w rozmowach bezpośrednich, czy właśnie przy takich szybkich rozmowach przy wypożyczaniu książek, są nam bardzo pomocne i jesteśmy za nie wdzięczni i prosimy o nie, dlatego że tylko i wyłącznie razem możemy zbudować taką ofertę, która odpowiada na nasze potrzeby.
3: To rozumiem, że w momencie, kiedy padł pomysł, otwieramy taki klub, to las rąk chętnych.
6: Przyznam szczerze, że na pierwsze spotkanie przyszło kilkanaście osób i to jest duża frekwencja jak na tego rodzaju inicjatywę. Dlatego, że w naszej bibliotece funkcjonują trzy dyskusyjne kluby książki. To jest odmienna formuła, ale mamy takie dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjny klub książki dla dorosłych, który spotyka się w naszej głównej siedzibie, w Bibliotece Głównej w Parku Radziwiłłowskim. Mamy również dyskusyjny klub książki dla młodzieży w Bibliotece Barwnej i dyskusyjny klub książki dla dzieci w filii numer 3. Więc to jest taka nowa inicjatywa i jak na takie pierwsze spotkanie, to myślę, że frekwencja jest naprawdę zadowalająca i wydaje mi się, że było to dla nas ciekawe doświadczenie, dlatego że wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością, były osoby zarówno, które już w tematyce rozwoju osobistego odnajdują siebie jakiś czas, czyli mają to zaplecze, mają takie solidne podstawy, jak i osoby, które przyszły po prostu zaciekawione tym tematem i rozpoczynają swoją drogę z tą tematyką. Więc tym bardziej było to ciekawe doświadczenie, również ze względu na przekrój demograficzny, czyli mieliśmy osoby bardzo młode, osoby już doświadczone z jakimś bagażem, które dzieliły się chętnie swoimi doświadczeniami. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Chciałabym, żeby ona się rozwijała. Mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom tych osób, które do nas przychodzą i mamy nadzieję, że te spotkania z miesiąca na miesiąc będą coraz ciekawsze.
3: A jeśli zainteresowanie będzie duże, to tych spotkań będzie więcej w miesiącu.
6: Słuchamy się w głosy uczestników spotkań, dlatego że zależy nam na bezpiecznej przestrzeni. Taka bezpieczna przestrzeń do wymiany doświadczeń, do dzielenia się swoimi sugestiami, do tego, żeby zgłaszać swoje propozycje, ale przestrzeń też kameralna, bo nie ukrywam, że praca w dużej grupie osób wiąże się z różnego rodzaju trudnościami. My chcemy, żeby każdy miał możliwość czy do swobodnej wypowiedzi, czy do milczenia, czasami posłuchania tylko i wyłącznie wypowiedzi innych. Więc komfort uczestników tych spotkań jest najważniejszy. Jeżeli tych uczestników będzie coraz więcej, to zastanowimy się nad zmianą formuły. Na razie było pierwsze.

0: do zmiany, motywacją do działania, czy jakimś rodzajem inspiracji do dalszego życia. Więc pracujemy nad tą formułą. Póki co było to spotkanie, pierwsze spotkanie, spotkaniem takim stricte organizacyjnym, zapoznawczym. Owszem, wybraliśmy lekturę na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w kwietniu, natomiast pozwoliliśmy sobie na to, żeby część osób pracowała w takiej formule wymiany właśnie myśli.
1: Rozważacie wprowadzanie takiej prestiżowej karty członkowskiej?
0: Nie, to za dużo powiedziane, prestiżowa karta członkowska. Tutaj nie tworzymy żadnej zamkniętej struktury. Do naszego klubu może dołączyć każdy, kto kierowany ciekawością chce zobaczyć, jak takie spotkania klubu książkowego wyglądają. Też zastanawiamy się nad nazwą, czy jest odpowiednia, czy chcemy ją zmienić, czy chcemy wprowadzić jakieś ulepszenia. To wszystko przed nami. Najważniejsze jest to, żeby spotykać się, rozmawiać, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia, uczyć się rozmowy. To jest ta umiejętność, która stopniowo zanika w naszym społeczeństwie, czyli wsłuchania się w głosy drugiego człowieka, zrozumienia jego argumentacji na przykład, posłuchania jego perspektywy. To jest taka umiejętność, która w tych czasach chyba będzie bardzo, bardzo przydatna i namawiamy do tego. Każdy ma prawo do wyboru takiej pozycji książkowej, która dla niego jest odpowiednia i też szanujemy to i nie oceniamy na tych spotkaniach, tylko słuchamy, co dana osoba ma do powiedzenia, ale zaznaczam, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i nie chce uczestniczyć w takiej swobodnej wymianie myśli czy poglądów, to też ma prawo się po prostu przysłuchiwać i czerpać z doświadczeń innych.
1: Dobrze usłyszałem, że klub szuka jeszcze swojej nazwy. Rozumiem, że konkurs i z nagrodami? Pakiet książek do wygrania?
0: Nie. Nazwa, która została zaproponowana, to jest nazwa taka, która przyszła nam w pierwszej chwili do głowy właśnie po to, żeby odróżnić kluby, które u nas już funkcjonują. Stąd Book Club. Natomiast nie zamykamy się na inne propozycje. Uzależniamy to od opinii tych osób, które będą na spotkania klubu uczęszczać. I tak jak powtarzałam, to było pierwsze spotkanie, więc czekamy na kolejne i czekamy na kolejnych uczestników i zobaczymy, co przyniosą nam kolejne miesiące, bo spotykamy się raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca, więc najbliższe spotkanie zostało zaplanowane w kwietniu. I cóż, zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość.
1: Nie sprawdziłem, czy klub ma swój fanpage założony już.
0: Nie, jeszcze nie ma, to wszystko przed nami. Na razie zachęcamy do korzystania z mediów społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej Białej Podlaskiej. Zachęcamy do obserwowania, ponieważ wiele treści, wiele informacji się na nich pojawia, nie tylko związanych z naszymi cyklicznymi zajęciami, a takie mamy dla różnych grup wiekowych, ale również informujemy o ciekawych spotkaniach, o ciekawych inicjatywach, o ciekawych akcjach, polecamy książki, informujemy o nowościach, które zostały zakupione do naszej biblioteki, więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mają polubionego profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej do tego, żeby to zrobili, bo taka informacja, która się pojawia od czasu do czasu i przypomina o ważnych rzeczach związanych z biblioteką, jest niezbędna, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w naszych wydarzeniach.
1: Rozwojowy Book Club, o którym opowiadała Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Lista jest cały czas otwarta, więc można wstępować. Kto chce, ten może. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i polecam.
2: Rozwojowy Book Club jest cały czas otwarty na nowych członków, a wszystkie informacje dotyczące jego działalności znajdziecie na fanpage'u biblioteki. Technik robotyki to zawód otwierający ścieżki kariery w branżach takich jak motoryzacja czy lotnictwo. My stawiamy na wiedzę praktyczną, podkreśla Ryszard Dołęga, dyrektor ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej.
1: Obudź w sobie myśl techniczną to hasło, które reklamuje robotykę, która niestety jeszcze nie cieszy się taką aż ogromną popularnością. Jeździcie czasami do szkół podstawowych, żeby zachęcać przyszłych absolwentów tychże szkół, aby zaczęli naukę u Was i żeby przyszli uczyć się robotyki.
3: Ryszard Dołęga, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Uczę przedmiotów w zawodzie technik mechatronik i to są przedmioty związane z programowaniem sterowników PLC i programowaniem robotów przemysłowych. Oczywiście jeździmy do szkół, propagując te zawody, które tutaj kształcimy w naszej szkole. To są zawody takie typowo techniczne, między innymi technik robotyk, technik mechatronik, technik informatyk, technik budownictwa, technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń, systemów energetyki odnawialnej. Także troszeczkę tego jest. Próbujemy zachęcić uczniów do kształcenia w naszej szkole, no z różnym skutkiem. Także oprócz tego, że jeździmy do szkół, uczestniczymy w różnego rodzaju targach edukacyjnych, między innymi Bielski GPS na edukację i zawód. Organizujemy również w szkole tak zwany Dzień Technika. To w ramach tego Dnia Technika uczniowie ze szkoły podstawowej mogą przyjść, zobaczyć, jak wygląda kształcenie, zapoznać się z ofertą w poszczególnych zawodach, poznać, jak wyglądają pracownie, jakie jest wyposażenie tych pracowni, usłyszeć od nauczycieli czy uczniów informacji na temat możliwości kształcenia w danym zawodzie.
1: Czy podstawą uczenia się robotyki jest oprogramowanie, uczenie się programowania?
3: To znaczy w dużej mierze tak. Tutaj chodzi o to, że w takim najprostszym przypadku można nauczyć się programowania robota, tego na przykład Kawasaki, przy pomocy takiego Teach Pendanta, z tym, że jest to oprogramowanie na takim podstawowym poziomie. Natomiast, żeby nauczyć się programowania robota i w pełni wykorzystać jego możliwości, trzeba poznać jakiś język programowania i te języki programowania są już zbliżone do tych języków, które stosują informatycy przy pisaniu programów komputerowych.
1: Tak jak patrzę, to pracownię macie całkiem nieźle wyposażoną. Robot za robotem stoi.
3: Tak, oczywiście. No tutaj mamy 4 roboty. Roboty takie typowo przemysłowe, czyli gdyby ktoś w przemyśle chciał te roboty wykorzystać, to oczywiście jak najbardziej można. Nie są to roboty dydaktyczne, bo czasami z takimi można się spotkać, które no, pełnią funkcję takiej wstępnej nauki. Natomiast tutaj spokojnie te roboty, gdyby ktoś chciał, można postawić na linii produkcyjnej, zaprogramować i roboty te powinny wykonywać stosowne czynności. No oczywiście uczymy się tutaj na robotach, które nie mają zbyt dużych rozmiarów, ale na przykład w przypadku robota tego Kawasaki można spokojnie w oparciu o tą wiedzę zaprogramować robot, który ma zasięgi na przykład kilku metrów i potrafi podnosić ciężary rzędu kilkuset kilogramów. To jest taki sam sposób programowania, taki sam proces. Kwestia tylko różnicy wielkości w takim robocie. Dlatego jak nauczymy się na takich mniejszych, to jesteśmy w stanie potem bez problemu programować takie typowo przemysłowe roboty, które pracują na halach produkcyjnych.
1: Tutaj naocznie wszystko wygląda bardzo ciekawie, więc dziwię się, że wciąż jeszcze nie jest to najbardziej popularny kierunek.
3: To znaczy nie jest to popularny kierunek, bo tak mi się wydaje, że młodzież chyba troszeczkę się boi. Boi się, bo są to urządzenia, które są wysoko specjalizowane, wymagają dużej wiedzy, wysokich kwalifikacji i to niestety czasami budzi strach, czy ja sobie z tym poradzę. Dlatego też myślę, że tutaj chyba nie ma się czego bać, że jesteśmy w stanie nauczyć obsługi takiego sprzętu. Kwestia, żeby chcieć wykazać zainteresowanie i myślę, że trochę jakiejś tam wiedzy z zakresu fizyki, trochę zdolności matematycznych w zupełności wystarczy, żeby z powodzeniem radzić sobie z programowaniem robotów przemysłowych.
1: Właśnie o to miałem zapytać. Czy dużo matematyki, dużo fizyki, która może czasami odstrasza?
3: To znaczy tak, fizyka to jest potrzebna do tego, żeby poznać ewentualnie zasadę działania takiego urządzenia. Oczywiście tam trochę mechaniki wchodzi, trochę elektroniki wchodzi i tak dalej. Natomiast matematyka to no, czasami to jest na takim podstawowym poziomie, czyli mnożenia, odejmowania, dzielenia, tylko no, czasami takie logiczne wykorzystanie tej wiedzy jest bardziej potrzebne niż bardzo skomplikowana matematyka. Bo tak jak mówię, matematyka na poziomie podstawowych działań, ale logicznie wkomponowanych w program dopiero pozwala na to, żeby sterować takim robotem.
1: Potrzebne są macierze siłki, całki?
3: Znaczy, tak, całki na pewno nie, rachunek różniczkowy też nie jest potrzebny, ani logarytmy, no czasami się przydają sinusy, kosinusy, tangensy, bo no wiadomo, w różnych układach te roboty pracują, no i czasami muszą wykonywać coś, że w jakimś tam innym układzie współrzędnych będzie łatwiej wykonać i wtedy przeliczenie układów współrzędnych związane jest z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych, ale to nie przerasta możliwości przeciętnego technika.
1: Ten robot, na którego patrzę, to widzę, że jest odpowiedzialny za segregację produktów, tak?
3: To znaczy odpowiedzialny jest za pakowanie konkretnie, bo mamy dwa magazyny. Z jednej strony jest magazyn z takimi kostkami, z drugiej strony magazyn z krążkami i w tym przypadku on bierze z jednego, z drugiego magazynu na przemian i ma za zadanie zapakować do pudełka te elementy.
1: I rozróżnić produkt.
3: Rozróżnić oczywiście produkt, także tutaj w zależności od tego, który bierze, musi odpowiednio go chwycić, bo inaczej ma chwytać te przedmioty w kształcie krążka, inaczej przedmioty w kształcie prostopadłościany.
1: Który z tych robotów jest najbardziej zaawansowany?
3: To znaczy trudno mówić o stopniu zaawansowania, bo wszystkie są na jednakowym poziomie. Tutaj mamy te cztery roboty ze względu na to, że to są różne rozwiązania konstrukcyjne. Ten, który pracuje w tej chwili i ten robot Kawasaki mają identyczne rozwiązanie konstrukcyjne, czyli są to roboty sześcioosiowe, ale dwóch różnych firm. Z kolei te pozostałe roboty to są roboty jednej firmy Epson, z tym, że mają inne rozwiązania. Tutaj z prawej strony jest to robot typu Scara, natomiast ten w kącie, który stoi, to jest też robot sześcioosiowy, ale jak widać podwieszany i inny układ ramion ma, także chodziło o to, żeby młodzież, która przyjdzie się uczyć, żeby zobaczyła, że to nie są tylko i wyłącznie roboty w takim podstawowym wydaniu sześcioosiowym, ale mogą również posiadać inne rozwiązania konstrukcyjne. Także panowie, proponuję, żebyście zatrzymali go i zwiększyli prędkość. Dajcie tam ewentualnie na...
1: Właśnie o to miałem zapytać, czy on pełną mocą pracuje, czy może o wiele szybciej pracować?
3: Do testowania ustawiony był na minimalnym poziomie, także dajcie power high i tam w granicach 80%.
1: Czyli jednak można go tak zaprogramować, żeby i szybciej pracował, szybciej przerzucał te towary.
3: Oczywiście tutaj pierwsze próby, które są wykonywane, to są wykonywane na niewielkich prędkościach i z ograniczeniem mocy takiego robota.
1: To takie uczenie robota?
3: No niekoniecznie uczenie, testowanie, bo uczenie, jak uczymy robota, to no też w zasadzie na tych minimalnych parametrach. Chodzi o to, że w przypadku jak testujemy, czy jest program już napisany prawidłowo, czyli widzimy, że na symulatorze zadziałało, sprawdzamy tutaj, to najlepiej na początku na małej prędkości, przy małych obciążeniach, że gdyby zaczepiło jakiś tam element otoczenia, to w tym momencie albo robot się wyłączy, a no u nas jeszcze mamy dodatkowo taką konstrukcję tych stanowisk, że w razie czego pochyli się stanowisko, odchyli się, pod wpływem nacisku się przemieści, tak żeby nie doprowadzić do zniszczenia robota, czy ewentualnie zniszczenia elementów stanowiska. W czasie pracy też zresztą widać, że jak podjeżdża do tego magazynu po lewej stronie, to tam w zasadzie odległość między magazynem a robotem to są pojedyncze milimetry już. I widać, że on musi w miarę precyzyjnie dojechać, żeby pobrać ten element z magazynu.
1: Tak jak patrzę, jak pracują wasi uczniowie, to już widzę ich jako absolwentów w nowoczesnych fabrykach produkcji samochodów, gdzie tych robotów jest całe mnóstwo, więc mieliby przestrzeń do wypełnienia.
3: Ależ oczywiście jak najbardziej mogliby się popisać już swoją wiedzą i tak jak myślę, że nawet po naszym technikum, pomimo, że oni nie uczą się w zawodzie technik robotyk, tylko w zawodzie technik mechatronik, to z tą podstawową wiedzą mogliby sobie już bez problemu w przemyśle poradzić, bo oni tutaj troszeczkę godzin kształcą się w tym zakresie, w związku z tym jak ktoś jest ambitny, zainteresowany nabyciem tej wiedzy, na pewno w podstawowym zakresie poradzi sobie z tym, żeby programować takie roboty przemysłowe.
1: To jest też takie dobre przygotowanie do studiów mechatronicznych.
3: Do studiów jak najbardziej, także myślę, że jak wybiorą kierunek związany z robotyką, to będą wśród tych uczniów, studentów już wtedy, którzy sobie dobrze radzą od samego początku, jeżeli chodzi o to programowanie robotów.
1: Przyjdą i od razu będą wiedzieli, o co chodzi.
3: Ależ oczywiście jak najbardziej. Ta podstawowa wiedza na pewno będzie na wystarczającym poziomie.
1: Czy ta pracownia, będziecie jeszcze ją rozbudowywać o kolejne urządzenia, czy na razie ona jest wystarczająca?
3: To znaczy w tej pracowni już za bardzo nie ma miejsca na to, żeby rozbudowywać, ale tak marzy mi się, żeby ewentualnie spróbować ustawić te roboty w jakimś takim ciągu, żeby pokazać na przykład linię produkcyjną i jednoczesną pracę przy takiej linii czterech robotów. Tylko, że to wymagałoby gdzieś tam sporego nakładu pracy. Zresztą tutaj też widać, że elementy, które są przy stanowiskach, też są wykonywane przez uczniów. Między innymi ostatnio w ramach realizowanego projektu unijnego tamto stanowisko zostało przygotowane. Też widać elementy, które są drukowane na drukarce 3D, żeby ewentualnie uczniowie mieli na czym ćwiczyć, żeby kolejne jakieś tam zadania, które stoją przed nimi, żeby można było w rzeczywisty sposób ewentualnie na tym robociku zaprogramować.
1: Czy czasami pakujecie takiego robota i wieziecie go gdzieś na targi, żeby zachęcić do tego, aby parę osób jednak przyszło i uczyło się u was?
3: To znaczy z tym jest problem, z tego względu, że te roboty z tymi stanowiskami to jest ciężar około 100 kg, w związku z tym i przewiezienie tego jest takie trochę nie bardzo i ryzykowne jest troszeczkę wożenie, bo wiadomo, że po drodze różne rzeczy mogą się zdarzyć. Poza tym one, gdyby były na poziomie gruntu, to byśmy wyjechali. One w tej chwili są na pierwszym piętrze, w związku z tym noszenie tego po schodach też jest ryzykowne. Dlatego wolimy tutaj, jak młodzież przyjdzie w ramach Dnia Technika, zobaczy na miejscu, jak to wszystko wygląda, a nie staramy się, żeby to pokazywać czy prezentować gdzieś tam na targach edukacyjnych.
1: Albo można też na waszych mediach filmiki zamieszczać i zachęcać do tego, żeby jednak przyszli i zobaczyli.
3: Ależ oczywiście filmiki takie były zamieszczone na szkolnym kanale YouTube i to już ładnych parę lat temu, w związku z tym, jeżeli ktoś chce, to może dotrzeć, może sobie obejrzeć właśnie filmy z tego, jak pracują takie roboty.
1: Macie doskonałą bazę do tego, żeby uczyć robotyki, więc ilu teraz uczniów się uczy? Technika robotyka.
3: Technika robotyka nie mamy, natomiast uczą się uczniowie klasy 4 i 5 w zawodzie technik mechatronik. Także w klasie 4 i w klasie 5 mają po kilka godzin zajęć z zakresu programowania robotów przemysłowych.
1: Czyli to jest jakby dodatkowa gałąź tej nauki, czyli mechatroniki.
3: Tak, to są dodatkowe zajęcia, bo w programie nauczania oni mają możliwość realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych. I właśnie spośród tych dodatkowych umiejętności, które były proponowane, wybraliśmy właśnie programowanie robotów przemysłowych. Także tutaj uczymy ich programowania robotów. Staram się uczyć od takiej typowo praktycznej strony, czyli jak najmniej teorii, a jak najwięcej praktyki przy robotach. Chodzi o to, żeby oni zobaczyli, jak to się programuje, że to nie jest trudne, że można się tego nauczyć i w taki jak najbardziej przyjazny sposób, że kończąc cykl dydaktyczny tutaj, żeby nie bali się podejść do roboty i ewentualnie jakieś tam czynności związane z obsługą tego robota wykonać.
1: To jeszcze muszę zapytać, bo skoro mamy za wschodnią granicą sąsiadów, zarówno z Ukrainy, jak i z Białorusi, czy takich uczniów też przyjmujecie?
3: Przyjmujemy oczywiście, także jest kilku uczniów z Białorusi i kilkunastu uczniów z Ukrainy w tej chwili w naszej szkole. Także uczą się, tylko że oni wybierają z reguły takie kierunki typu technik grafiki, poligrafii cyfrowej. Na techniku elektryku mamy kilku i na techniku pojazdów samochodowych. Natomiast technika mechatronika nie wybierają.
1: Bo może tutaj mogą być trudności, jeżeli chodzi o język, bo ten techniczny jest trochę inny.
3: No niestety język techniczny jest specyficzny, trzeba troszeczkę znać i trzeba znać specyfikę danego zawodu. W związku z tym czasami zdarza się tak, że w szkole uczniowie nie wiedzą, kto to jest mechatronik. W związku z tym trudno, żeby gdzieś tam uczniowie za wschodnią granicą, ci co gdzieś tam wychowali się, żeby orientowali się, na czym ten zawód polega.
1: Technik, robotyk, bardzo interesujący zawód, a opowiadał o nim pan Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę. Chyba, że jeszcze chciałby pan coś dodać na zakończenie.
3: Dziękuję. Wydaje mi się, że i tak już dzisiaj dużo powiedziałem. Dziękuję bardzo.
2: Technik robotyki jest jednym z najbardziej obiecujących zawodów przyszłości. Łączy mechanikę, elektronikę, automatykę i informatykę. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej rozpoczęła realizację programu badawczego analizującego nawyki żywieniowe dzieci z regionu. Inicjatywa wpisuje się w długoletnią misję uczelni promowania zdrowia publicznego i edukacji żywieniowej.
1: Od niedawna prowadzicie taki program pilotażowy badający nawyki żywieniowe mieszkańców Białej Podlaskiej.
4: Anna Galczak-Ondraciuk, dietetyk, wykładowca, pracownik Zakładu Promocji Zdrowia AWF Biała Podlaska. Tak, to jest program pilotażowy dotyczący wykorzystania gier i zabaw w edukacji żywieniowej dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku 3 do 6 lat. Badania te mają na celu sprawdzenia najpierw zwyczajów żywieniowych rodzin, a następnie wprowadzanie tej edukacji poprzez zabawę i określenie zmian, bądź też określenie wiedzy żywieniowej uczestników badania.
1: To już jakieś dane takie zdawkowe macie?
4: A tak, już badania wstępne przeprowadziliśmy, tak aby ocenić zwyczaje żywieniowe rodzin. Badania trwają, będą trwać 12 tygodni. Badania są przeprowadzone dzięki współpracy z panem doktorem Piechem, który prowadzi już od 30 lat zajęcia dla rodzin, dzieci w wieku przedszkolnym 3 do 6 lat, które opierają się na aktywności fizycznej i my, czyli Studenckie Koło Naukowe Dietetyk, zostaliśmy zaproszeni do realizacji badania nawyków żywieniowych i edukacji żywieniowej tych najmłodszych.
1: No to jak jest z tymi nawykami żywieniowymi? Jest bardzo dobrze czy bardzo źle?
4: Globalnie można powiedzieć, że rzeczywiście mamy dużo do zrobienia. Nie spoglądając tutaj na populację Bialczan, ale ogólnie na populację małych dzieci, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że mamy dużo pracy, ale myślę, że ta grupa, którą tutaj mamy, to jest grupa osób, która rzeczywiście bardzo chętnie wprowadza bardzo zdrowe nawyki żywieniowe, bardzo chętnie wprowadza urozmaicenie produktów, czyli to, o co nam chodzi, o to, żeby ten talerz, na którym spożywamy posiłki, był jak najbardziej kolorowy i rzeczywiście w tych badaniach...
1: Ale nie kolorowy od żelków.
4: Tak, zdecydowanie nie kolorowy od żelków, nie kolorowy od chemicznych barwników przypominających chociażby płyn do mycia naczyń, tak? Tylko zdrowe kolory, takie naturalne, które rzeczywiście były widoczne w rysunkach dzieci, które przedstawiały swój modelowy talerz, kiedy rysowały, co na tym talerzu się znajduje i w jakich procentach, to rzeczywiście ta grupa wypada bardzo dobrze.
1: Marchewka, brokuł, fasolka.
4: Tak, dzieci lubią paprykę, lubią pomidorki, lubią takie produkty, które da się schrupać, choć oczywiście nie wszyscy, tak? Wiemy, że wybiórczość pokarmowa jest duża i przekonanie do tego, aby dziecko zjadło jakiś produkt, czasami wymaga dłuższego okresu, tak? Ten dłuższy okres przyjmuje się w badaniach, że to jest 15 razy podawanie tego samego produktu, na przykład tego samego warzywa przez 15 dni codziennie. Oczywiście nie zmuszając dziecka, tylko kładąc to na talerzu, sugerując, aby skosztowało. I czasami rzeczywiście dziecko po którejś próbie przełamuje się i, no i zmienia te nawyki żywieniowe.
1: Tylko produkty naturalne i zero wysoko przetworzone.
4: Tak, to jest, myślę, taka idea w ogóle naszego modelu racjonalnego żywienia. Im mniej przetworzone produkty, tym lepiej. Tak jak Państwo wiecie, od 2 tygodni w Stanach Zjednoczonych pojawiła się nowa piramida żywienia dotycząca ogółu populacji. Ona mówi między innymi właśnie o tym, aby wprowadzać do swojego jadłospisu jak najmniej przetworzone produkty. I ja rzeczywiście też się z tym zgadzam, nie tylko ja, ale całe środowisko dietetyków. Wiemy, że jeśli czytamy etykiety, to im krótszy skład, tym korzystniej dla nas. To, czy rozwijają się choroby metaboliczne, czy rozwijają się stany zapalne w naszym organizmie, to szereg różnych działań, między innymi żywieniowych i między innymi to, jaki skład żywności będzie, jaki żywność będzie miała skład, jakie będziemy komponować, z jaką szybkością będziemy je jeść, w jakim otoczeniu. To wszystko będzie miało wpływ na nasze zdrowie albo jego brak. Więc tak naprawdę to od nas zależy, co wybieramy. I ten wybór w związku z tym, że my jesteśmy w świetnym otoczeniu. Jesteśmy w otoczeniu, które ma bardzo dużo manufaktur żywnościowych, typu manufaktury, które wytwarzają oleje, manufaktury, które tworzą sery, produkty, coraz więcej osób piecze własne chleby. Więc ta świadomość rzeczywiście jest bardzo, bardzo duża i myśl zasady, czym skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci, to rzeczywiście, jeśli będziemy wprowadzać takie zasady racjonalnego żywienia sami, poprzez obserwacje dzieci będą robić to samo. To nasza edukacja taka pojedyncza jest bardzo ważna, ale tak naprawdę to rodzic jako taka kolebka wychowawcza i całe rodziny mają ogromny wpływ na to, jak później dziecko, jakie produkty będą wybierać.
1: Badacie te nawyki żywieniowe wśród tych dzieci i rodziców, którzy do Was przychodzą na zajęcia. Rozumiem, że chcecie dojść do tego pułapu, w którym już dziecko będzie nawet czasami ganić rodzica za to, że je niezdrowo.
4: Myślę, że też tak, choć uważam, że tak naprawdę w całej edukacji żywieniowej jest bardzo ważna świadomość. I ta świadomość właśnie taka bardzo, bardzo szeroka. To, żebyśmy czuli odpowiedzialność na tej swojej świadomości, na tym swoich wyborach i rzeczywiście dzieciaki, jeśli będą widzieć skład, może nie w te nawyki żywieniowe, które będziemy kształtować w wieku 3 do 6 lat, bo to są jeszcze za małe dzieci, ale trochę większe, już wiemy z doświadczenia wśród starszych dzieciaków, możemy zastosować taką aplikację, która jest znana, na przykład aplikacja Zdrowe Zakupy i rzeczywiście dzieci skanując kody kreskowe produktów widzą, czy dany produkt jest zdrowy, czy nie. Nie tylko zdrowy, czy nie ze względu na skład białka, tłuszczy, węglowodanów, ale też substancji dodatkowych. I już dziecko, jeśli widzi taki napój, który ma kolor niebieski, przypominający płyn do mycia naczyń, już widzi, że tam jest na przykład taka substancja barwiąca, która niekoniecznie powinna znaleźć się w jego jadłospisie. I wtedy już od najmłodszych lat dziecko decyduje, aha, widzi, że ten produkt ma wpływ taki, a nie inny na nasze zdrowie. My jako dorośli kształtujemy myślenie też i opowiadamy, jakie mogą być konsekwencje, ale poprzez edukację i poprzez wzmacnianie dobrych wzorców, a nie straszenie chorobami, o tak powiem.
1: To jednak podnoszenie świadomości jest bardzo ważne i dzięki temu to dziecko nie będzie sięgało po ten zakazany owoc.
4: Tak naprawdę to jest tak, że możemy skomponować sobie bardzo zdrowe, smaczne posiłki, pełnowartościowe, zdrowe i smaczne. I to jest właśnie taki cool sprawy w żywieniu i dietetyce, bo nie zawsze dietetyka kojarzy się z czymś, co jest smaczne. Oczywiście zdrowe, ale niekoniecznie smaczne. A połączenie tych dwóch aspektów i rzeczywiście smakowitości i tego, że te produkty są zdrowe, daje nam dobrostan po prostu. Dzieciaki bardzo łatwo uczą się, powtórzę to już poprzez obserwacje, więc jeśli będą widzieć pewne zachowanie żywieniowe w domu, to na pewno będą je wcześniej czy później powielać u siebie poprzez swoje zakupy, a tej grupie dzieci w wieku 3 do 6 lat to są to, co rodzic poda na talerzu i to, czym dziecko się przełamie. Pamiętajcie Państwo też to, że dziecko nie spożywa danego produktu, to nie zawsze jest wynik tylko i wyłącznie jego braku chęci do spożycia. Warto też, jeśli są takie objawy, że dziecko nie chce spożywać danych produktów, produktów, skontaktować się na przykład z neurologopedą i sprawdzić, czy brak chęci na spożywanie danego produktu nie wynika właśnie z jakiejś dysfunkcji. Więc rozszerzajmy, penetrujmy tą dietę i wprowadzajmy różne produkty, dajmy wzorce, ale jeśli widzimy, że te wszystkie nasze działania, powtarzalność, urozmaicenie, nasz przykład nie przynosi efektu, to warto zgłosić się do specjalisty tak, aby pomógł, aby wykluczył ewentualnie jakieś dysfunkcje, które mogą u tego dziecka występować.
1: Czy również będziecie lub już to robicie, odciągacie dzieciaki od fast foodów, ukazując, jak one są złe, czy nawet słodyczy, które są pełne barwników?
4: Tak, bardziej tutaj ta edukacja nasza opiera się na wzmacnianiu pozytywnych, tak? Czyli pokazujemy, jak tworzyć poprzez atrapy, jak tworzyć na przykład zdrowe kanapki, jak wygląda zdrowy talerz i wzmacnianie tych zdrowych nawyków i wprowadzanie tego, jak te elementy powinny wyglądać. Oczywiście wiemy, że te produkty, które są bardzo przetworzone, będą dawały nam energię bardzo szybką, bardzo krótką, generowały stany zapalne. No i efekt będzie taki, że w konsekwencji już u dzieci tych najmłodszych wykrywamy teraz cukrzycę typu drugiego, co jeszcze paręnaście lat temu jeszcze nie było w ogóle do pomyślenia. Tak naprawdę cukrzyca typu drugiego była dedykowana tylko osobom starszym, a teraz i stany przedcukrzycowe i cukrzyca typu drugiego już obserwuje się nie u takich dzieci właśnie 3-6 lat, ale już starszych w wieku 12-14 lat jak najbardziej tak. Także wiemy, że te działania nasze początkowe, te u najmłodszych, bo tak jak wiemy, rozszerzenie diety mamy wtedy, pracują nad rozszerzeniem diety i zwracają uwagę na jakość produktów, jednak zamawiają sobie wyselekcjonowane produkty i warzywa, i mięso, prowadzą je rzeczywiście według zasad, zwracają uwagę na jakość i to jest te pierwsze 1000 dni, a później rzeczywiście zaczyna się to troszkę rozpuszczać i zaczynamy wprowadzać produkty, które bardziej wyglądają jak substancja chemiczna, a nie jak żywność. Jest kolorowa właśnie i te kolory, to co Pan wspomniał, raczej nie są dedykowane takim kolorom prawdziwym, tylko z dodatkami, które nie zawsze mogą wpływać korzystnie na nasz organizm.
1: Teraz bardzo popularne robią się takie małe ogródki warzywne, co niektórzy sobie na balkonach robią. Jeżeli ktoś ma kawałek ziemi, to sobie sam szklarnie robi i uprawia własne warzywa, owoce również, więc tutaj idziemy, bo to jest pozbawione jakichkolwiek nawozów, które często są szkodliwe, więc tutaj też to popularyzujecie?
4: Jeszcze nie, choć jedno z założeń programu edukacji żywieniowej było właśnie tworzenie takich ogródków przyszkolnych, ale Państwo wiecie też, że już wśród dzieci można propagować takie sadzenie warzyw. Wystarczy to, przedszkola wiem, że robią, na przykład sadzą sobie cebulkę na szczypiorek, albo sadzą sobie pietruszkę, albo wysiewają żożuchę.
1: Bazylię, oregano.
4: Tak, ta linia życia produktu jest bardzo ważna. Bardzo ważna dla dzieci, ale bardzo ważna też dla nas. Tak naprawdę życie produktu zaczyna się od nasienia, od jakości gleby, od tego, jak go wyprodukujemy, gdzie ją kupimy, jak przetworzymy i w jakim stopniu ona dostanie się do naszego organizmu. Nie można zapominać o tym, że posiłki zaczynają się już od rolnika i to jest podstawa naszej edukacji. Tak naprawdę rekomendowanie zakupów w obrębie 100 kilometrów jest niezbezzasadne, dlatego że to, co już wspominałam, będziemy wspierać naszych lokalnych producentów. Dzięki temu mamy wpływ realny i będziemy widzieć, czym ta osoba będzie zasilać swoje warzywa, swoje zwierzęta, czy też produkować swoje oleje.
1: Czyli wyszukiwanie takich gospodarstw ekologicznych.
4: Tak, gospodarstw ekologicznych i to, co już w wielu państwach jest bardzo rozpropagowane, właśnie to, aby też stołówki szkolne miały swoich odbiorców wśród lokalnych producentów. Tak, aby znowu od najmłodszych lat pokazywać, że możemy, że nam się to opłaca poprzez jakość, bo ta jakość jest ogromnie ważna od samego początku wyprodukowania produktu. A małe ogródki przydomowe czy ogródki na parapecie to jest właśnie miniatura tego, jak jakość żywienia ma wpływ na nasze zdrowie, ale jakość też spojrzenia na cały cykl życia produktu i to, że dzieci już już od najmłodszych lat wiedzą, w jaki sposób dana żywność jest produkowana.
1: Można się spodziewać, że wkrótce ukaże się Wasze opracowanie naukowe dotyczące nawyków żywieniowych mieszkańców Białej Podlaskiej?
4: Tak, planujemy takie opracowanie na wrzesień poprzez opracowanie tych wyników, opracowanie też w postaci gier i zabaw edukacyjnych, które pojawią się też do wglądu ogółu społeczeństwa, ale też przedstawimy te wyniki badań na konferencji ogólnopolskiej, konferencji studenckich kół naukowych, którą będziemy organizować w maju i we wrześniu letnia szkoła, którą organizuje pan dr Piech i tutaj będą te badania też przedstawiane.
1: O nawykach żywieniowych, tych dobrych i tych złych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Wyniki badań nawyków żywieniowych posłużą do opracowania rekomendacji dla lokalnych placówek oświatowych i rodziców, pomagające w walce z otyłością i niedoborami odżywczymi. Program realizowany jest przez Zakład Promocji Zdrowia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

SK2. SK2. Biała Podlaska.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,